0: która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim policjanci uratowali 20-latka, który leżał na torach kolejowych. Funkcjonariusze zdążyli ściągnąć go w bezpieczne miejsce tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po badaniu trafił pod opiekę rodziny. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii.
2: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę.
3: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach. Piotr Mróz, nasz ulubiony aktor z muskułami jak Herkules, znowu jest singlem. Po raz kolejny miłość okazała się trudniejsza niż scenariusz filmowy, a wspólne plany poszły w niepamięć. Choć serce złamane, Mróz nie zamierza się poddawać i rzuca się w wir pracy, bo przecież show biznes nie poczeka. Ciekawe, czy w tej zawodowej gonitwie znajdzie czas na kolejną miłosną przygodę.
2: Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
3: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do Tańca z Gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster. Jovi, znana jako Jovita Łasecka, z impetem wkracza na scenę Top of the Top Sopot Festival 2026 roku. Choć jej nazwisko może nie brzmieć znajomo, to właśnie ona z utworem Size Plus może zaskoczyć wszystkich w walce o bursztynowego słowika. Jej piosenka, pełna emocji i szczerości, porusza temat akceptacji siebie, co idealnie wpisuje się w jej artystyczny wizerunek. Czy Jovi, mimo że nie ma jeszcze na koncie wielkich hitów, zdoła przyciągnąć uwagę i zdobyć serca publiczności? Czas pokaże, czy niespodzianka stanie się rzeczywistością.
2: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
3: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
3: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone.
2: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł upojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: W Warszawie odbyły się obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Na Placu Zamkowym zebrali się obywatele Ukrainy, Polski i przyjaciele z całego świata, by uczcić to wydarzenie. Symboliczne transparenty z imionami ofiar rosyjskiej agresji oraz koncerty Krzysztofa Zalewskiego i zespołu Daka Braka były głównymi punktami programu. W trakcie uroczystości wręczono także nagrody Stand With Ukraine Awards, podkreślając solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu willowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. 26-letni Hubert B. został oskarżony o umyślne naruszenie przepisów drogowych, co doprowadziło do tej tragedii. Mieszkańcy i radni od dawna alarmowali o niebezpieczeństwie na ulicy Solnej, gdzie doszło do zdarzenia. Kierowca nie przyznaje się do winy, twierdząc, że przyczyną była wadliwa nawierzchnia.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
1: Po burzliwym weekendzie nad kołobrzeskie plaże powrócił spokój. Dziś, 25 sierpnia, wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda zachęca do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 18 stopni, a wiatr niemal ustał. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają służby sanitarne. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 60-letniej nauczycielce ze Szczecina, która opiekowała się uczniami, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 0,82 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 1,7 promila. Kobieta przyznała się do winy i grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu. Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: W Świętej Katarzynie pod Wrocławiem doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia. Rodzina z małym dzieckiem wtargnęła na torowisko przy opuszczonych rogatkach, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu, wywołując falę oburzenia. PKP apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem sami.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy.

0: mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
1: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro.
0: Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowy oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego. Iga Świątek nie wystąpi w mixcie podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShowSpeeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShowSpeeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
1: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
0: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu, Marcin Rosengarten, wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
1: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od 2 zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. M jak miłość. W nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w połowie września. W Grabinie dojdzie do dramatycznego wypadku z udziałem Marysi i Agnes. Dominik Walat, znany z Niebezpiecznej jazdy, zajeżdża im drogę, co niemal kończy się tragedią. Na szczęście obie kobiety wychodzą z tego bez szwanku, choć mocno wstrząśnięte. Dominik, zatrzymany przez policję, nie okazuje skruchy i grozi funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Tym razem jednak nie uniknie odpowiedzialności. Nagranie z jego zatrzymania szybko obiega internet, a sprawa nabiera rozgłosu. Czy Dominik trafi do więzienia za swoje czyny? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.00 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
1: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4239 odcinek. Julita znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Marcin Kochański, wpływowy działacz, odkryje jej intrygę z Florianem. Spotkanie z Marcinem, które miało być okazją do przekonania ojca Floriana o prawdziwości ich związku, zamieni się w konfrontację. Marcin, zamiast potępiać Julitę, doceni jej odwagę i determinację. Jego szczere słowa mogą być dla niej dużym zaskoczeniem. Postać Marcina Kochańskiego od początku swojego pojawienia się w serialu nie boi się wykorzystywać swojej pozycji, co dodaje napięcia w relacjach między bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przełom w śledztwie dotyczącym byłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o intensywnych działaniach w tej sprawie, choć nie potwierdził, czy były prezes giełdy, Przemysław Kral, współpracuje z prokuraturą. Zonda Krypto, która ogłosiła bankructwo, była powiązana z politykami prawicy i sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski. Śledczy badają również, jak doszło do wycieku informacji o kosztownym prezencie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
2: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 km Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
0: Białe skarpetki często tracą swój śnieżno-biały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
2: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47. urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach.
2: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór? Czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
1: Tim Burton, mistrz Mrocznych Wizji, obchodzi dziś 68. urodziny. Ten reżyser, który wolał potwory od sielskich przedmieść, stworzył jedne z najbardziej rozpoznawalnych uniwersów filmowych. Jego bohaterowie, choć dziwaczni i wyobcowani, pokazują, że inność to prawdziwy atut. Burton, niczym bioegzorcysta z Beetlejuice'a, przewrócił Hollywood do góry nogami, udowadniając, że gotycki styl i czarny humor mogą być kluczem do sukcesu.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowej, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć. Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością. Top of the Top Sopot Festiwal 2026 rozpoczął się z hukiem, a Dawid Kwiatkowski i Margaret skradli show pierwszego dnia. Wykonując hit Później Ci opowiem. Ich przyjaźń, która trwa już 13 lat, zaowocowała nie tylko muzycznym sukcesem, ale także wspólną nocą w hotelu po występie. Kwiatkowski w emocjonalnym wpisie podziękował Margaret, podkreślając, że zawsze mogą na siebie liczyć. Ciekawe, jakie tematy poruszali o 3 nad ranem w hotelowym pokoju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Bjork przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Bjork udowodni, że jest zupełnie inaczej. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji Raya Azren Raya Talib zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa. Zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Już 2 września Warszawa będzie gospodarzem pierwszej edycji Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Teatrze i zgromadzi ponad 20 prelegentów, w tym Lindsay Vonn i Jakuba Józefa Orlińskiego. Program obejmuje tematy z zakresu geopolityki, demografii, biznesu i sztuki, a jego celem jest skrócenie drogi od informacji do decyzji. Wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej, a liczba miejsc jest ograniczona. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W Krakowie, po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, władze miasta zdecydowały o montażu progów zwalniających i szykan. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na tej uczęszczanej trasie. Decyzja zapadła po śmiertelnym potrąceniu młodych rodziców przez 26-letniego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mieszkańcy od dawna zgłaszali problemy z bezpieczeństwem na tej ulicy.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową błękitną flagę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. W polskich szkołach trwa debata na temat nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Obowiązkowe zajęcia mają obejmować zdrowie psychiczne, odżywianie i bezpieczeństwo w internecie. Kontrowersje budzi jednak część dotycząca zdrowia seksualnego, która pozostanie nieobowiązkowa, a decyzje o uczestnictwie podejmą rodzice. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą krytykę ze strony wiceministra edukacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW zjechał z drogi i uderzył w wiadukt, raniąc 3 osoby. 2 z nich zostały przetransportowane do szpitala śmigłowcem. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowany, a na miejscu trwają działania służb ratunkowych. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: hali wrocławskiego MPK rośnie gigantyczny fikus, który ma już ponad 30 lat. Roślina, początkowo przyniesiona przez pracownika pana Bogdana, aby uniknąć podgryzania przez dzieci, teraz jest wspólnie pielęgnowana przez całą załogę. Fikus osiągnął imponujące rozmiary, a jego pędy rozciągają się na ponad 20 metrów. Pracownicy z sympatii dbają o jego kondycję, co stało się ich wspólnym celem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
2: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że zmiany te mogą znacząco skomplikować system podatkowy, nie przynosząc realnych korzyści.
1: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
2: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OKTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIKa nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historia

0: Prawnicy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Huchne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
1: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Verę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku.
2: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduński. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości. Nawet sugerując Joannie, pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie. W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
2: 186. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devil Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera. Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, ale kategorycznie wyklucza Jacka Sasina. Morawiecki przedstawia nową wizję dla polskiej prawicy, chcąc przełamać jej polityczną izolację. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów. Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
0: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2000 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
0: Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę. Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do Tańca z Gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster.
1: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
2: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone.
0: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł ukojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu Wilowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie, po tragicznym wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice, miasto wprowadza zmiany na ulicy Solnej. Jeszcze w tym tygodniu pojawią się tam progi zwalniające i szykany, by poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy od dawna apelowali o takie rozwiązania. Kierowca, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany.
0: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu. Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świętej Katarzynie pod Wrocławiem doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia. Rodzina z małym dzieckiem wtargnęła na torowisko przy opuszczonych rogatkach, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu, wywołując falę oburzenia. PKP apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na autostradzie A4 w rejonie Wrocławia doszło do poważnego wypadku. Samochód marki BMW uderzył w wiadukt, a 3 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, co spowodowało ogromny korek. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i przestrzeganie przepisów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Kamil Grabara bliski transferu do Juventusu. Polski bramkarz, który w poprzednim sezonie grał w VfL Wolfsburg, ma dziś przejść testy medyczne we Włoszech. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisze kontrakt z włoskim gigantem. Juventus planuje wypożyczyć Grabarę z opcją wykupu za 12 milionów euro.
1: Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając 2 srebrne i 1 brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski parklubowy oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego. Iga Świątek nie wystąpi w mikście podczas tegorocznego US Open. Polka postanowiła skupić się wyłącznie na grze singlowej, rezygnując z duetu z Kasperem Rudem. Decyzja jest wynikiem intensywnego okresu startowego, w którym Świątek triumfowała w Toronto i dotarła do półfinału w Cincinnati. Rywalizacja singlowa na kortach Flushing Meadows rozpocznie się 30 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gadki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator meetingu, Marcin Rosengarten, wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
2: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Strogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD.
1: Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial O mnie się nie martw zadebiutował na antenie TVP 5 września 2014 roku i od razu zdobył serca widzów w całej Polsce. Przez 13 sezonów śledziliśmy losy Igi Małeckiej i Marcina Kaszuby, których przypadkowe spotkanie wywróciło ich życie do góry nogami. Historia pełna humoru i wzruszeń zakończyła się na początku 2021 roku, ale wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Joanna Kulik jako Iga i Stefan Pawłowski jako Marcin stworzyli niezapomniane kreacje, które przyniosły im ogromną popularność. W obsadzie znaleźli się także Paweł Domagała, Aleksandra Domańska i Katarzyna Ankudowicz, którzy dodali serialowi wyjątkowego uroku. Dziś, ponad dekadę po premierze, aktorzy przeszli zdumiewające metamorfozy, które można podziwiać w specjalnej galerii. Serial pozostaje jednym z największych hitów telewizji polskiej ostatnich lat.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.00 na TVP2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową stażystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco.
1: 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Przełom w śledztwie dotyczącym byłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o intensywnych działaniach w tej sprawie, choć nie potwierdził, czy były prezes giełdy, Przemysław Kral, współpracuje z prokuraturą. Zonda Krypto, która ogłosiła bankructwo, była powiązana z politykami prawicy i sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski. Śledczy badają również, jak doszło do wycieku informacji o kosztownym prezencie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prowadzą w rankingu posłów z największą liczbą nieusprawiedliwionych nieobecności na głosowaniach w Sejmie. Romanowski opuścił aż 3418 głosowań, a Ziobro 2752. W zestawieniu znaleźli się również Przemysław Wipler, Mateusz Morawiecki i Łukasz Mejza. Dane pochodzą z Kancelarii Sejmu i są aktualne na 24 sierpnia. Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości.
1: Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 km Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
0: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Europoseł Krzysztof Śmiszek obchodzi dziś swoje 47 urodziny. Z tej okazji jego partner, Robert Biedroń, złożył mu serdeczne życzenia, publikując wspólne zdjęcie na Instagramie. Śmiszek podsumował swoje życie jako pełne satysfakcji i miłości, mimo niedawnych problemów zdrowotnych. Polityk podkreśla, że nadal wierzy w socjaldemokrację jako najlepszy kierunek polityczny.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach.
2: Dziś w Sopocie wielkie muzyczne starcie. Na scenie Opery Leśnej pojawią się gwiazdy, takie jak Agnieszka Chylińska, Zalewski czy Żabson. Ale to walka o bursztynowego słowika przyciąga największą uwagę. Po 18 latach wraca profesjonalne jury, które razem z publicznością zdecyduje, kto zgarnie tę prestiżową nagrodę. Czy faworyci jak Sarsa czy Oceana zdominują wieczór? Czy może młode talenty zaskoczą wszystkich? Emocje gwarantowane.
1: Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
2: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowy, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic. Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego. Muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lato się kończy, a z nim festiwalowe szaleństwo. Ale nie martwcie się, bo Bjork przybywa do Polski z wystawą, która z pewnością rozgrzeje wasze artystyczne serca. W Bielsku Białej w ramach wędrującego festiwalu zaprezentuje instalację Echolalia, która podzielona na 3 części zaskoczy nawet największych sceptyków sztuki. Wstęp darmowy, ale lepiej się pospieszyć z rezerwacją, bo zainteresowanie jest ogromne. A jeśli ktoś myśli, że jesień to czas na nudę, to Bjork udowodni, że jest zupełnie inaczej. Rob Halford, ikona heavy metalu, obchodzi dziś swoje 75. urodziny, a jego metamorfoza wciąż zaskakuje. Od menedżera w sklepie z męską odzieżą do frontmana Judas Priest, Halford nie tylko zmienił swój styl, ale i zdefiniował go na nowo. Skórzane ubrania, kolce, tatuaże i ciemne okulary to jego znak rozpoznawczy, a siwa broda dodaje mu teraz szlachetności. Mimo upływu lat, Halford pozostaje wierny swojemu unikalnemu wizerunkowi, który stał się symbolem całej kultury metalu. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji Raya Azren Raya Talib zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Już 2 września Warszawa będzie gospodarzem pierwszej edycji Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Teatrze i zgromadzi ponad 20 prelegentów, w tym Lindsay Vonn i Jakuba Józefa Orlińskiego. Program obejmuje tematy z zakresu geopolityki, demografii, biznesu i sztuki, a jego celem jest skrócenie drogi od informacji do decyzji. Wieczorna część dedykowana jest kadrze zarządzającej, a liczba miejsc jest ograniczona. W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie doszło dziś do interwencji policji po zgłoszeniu o dziecku zatrzaśniętym w samochodzie. Funkcjonariuszki z Wydziału Ruchu Drogowego szybko pomogły matce otworzyć pojazd, dzięki czemu dziecko zostało bezpiecznie uwolnione. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji matki i policji, dziecku nic się nie stało. Policja przypomina, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie, zwłaszcza w upalne dni, może być bardzo niebezpieczne. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim policjanci uratowali 20-latka, który leżał na torach kolejowych. Funkcjonariusze zdążyli ściągnąć go w bezpieczne miejsce tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po badaniu trafił pod opiekę rodziny. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć tragedii. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między Apułapką, Michałem.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od jutra zmieniają się maksymalne ceny paliw w Polsce. Benzyna PB95 podrożeje do około 6,5 zł za litr, a olej napędowy stanieje do około 7,5 zł za litr. To efekt przywróconego rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który obejmuje m.in. obniżony VAT na paliwa. Obniżka VAT obowiązuje do końca sierpnia i kosztuje budżet państwa 495 milionów złotych. Sprzedawcy, którzy przekroczą ustalone ceny, mogą zapłacić karę do 1 000 000 zł. Program ma na celu złagodzenie wpływu niestabilnej sytuacji na globalnych rynkach na ceny paliw w kraju. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Od 1 września ZUS wprowadza nowe limity zarobków dla emerytów i rencistów. Osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty muszą uważać, by nie przekroczyć 6463 zł brutto miesięcznie, bo może to skutkować obniżeniem świadczenia. Przekroczenie 12 003 zł brutto miesięcznie może nawet zawiesić wypłatę. Zmiany nie dotyczą jednak wszystkich seniorów. Kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 mogą dorabiać bez ograniczeń. Nowe zasady są kluczowe dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku.
0: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduński. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości. Nawet sugerując Joannie, pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
0: 186. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devel Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura także 17 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa w Moskwie, gdzie prowadzi rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami. Cel wizyty pozostaje tajemnicą, a brak oficjalnych informacji wywołuje spekulacje. Wizyta odbywa się w kluczowym momencie, gdy negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie są w impasie. Amerykańskie media sugerują, że rozmowy mogą dotyczyć kwestii więźniów, ale brak potwierdzenia tej informacji.
0: W polskich szkołach trwa debata na temat nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Obowiązkowe zajęcia mają obejmować zdrowie psychiczne, odżywianie i bezpieczeństwo w internecie. Kontrowersje budzi jednak część dotycząca zdrowia seksualnego, która pozostanie nieobowiązkowa, a decyzje o uczestnictwie podejmą rodzice. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą krytykę ze strony wiceministra edukacji. Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni.
2: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem.
0: Białe skarpetki często tracą swój śnieżnobiały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
0: Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. W gminie Rudki doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas sprzeczki przy garażu 43-letni mężczyzna postrzelił kierowcę Audi, który następnie uderzył samochodem w ogrodzenie i blok. Policja zatrzymała 9 osób, a główny podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W garażu znaleziono broń i narkotyki, a sprawca został aresztowany na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę. Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do tańca z gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster.
1: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
2: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Katowicach, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone. W Kałuszynie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Nastolatka została potrącona przez Skodę, a następnie przejechana przez BMW na oznakowanym przejściu dla pieszych. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia. Prokuratura prowadzi śledztwo, ale na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok i analiza dowodów. Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 2 lata po tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci Rafała i zranienie jego rodziny. Wyrok nie przyniósł ukojenia Ewelinie, wdowie po Rafale, która wciąż zmaga się z bólem i codziennymi wyzwaniami. Mimo tragedii, Ewelina znajduje siłę w swoich dzieciach i stara się zachować pamięć o mężu. Wierzy, że historia jej rodziny może być przestrogą dla kierowców, by unikali jazdy po alkoholu i z nadmierną prędkością.
1: Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu Willowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się 15-osobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna 1,5-roczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16. Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: Świętej Katarzynie pod Wrocławiem doszło do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia. Rodzina z małym dzieckiem wtargnęła na torowisko przy opuszczonych rogatkach, niemal wpadając pod pociąg. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu, wywołując falę oburzenia. PKP apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów.
2: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Od niedzieli w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, w tym jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że odmowa ich realizacji to łamanie prawa. Już w poniedziałek rano 11 par jednopłciowych otrzymało transkrybowane akty małżeństwa. W przypadku odmowy przez jeden urząd pary mogą ubiegać się o transkrypcję w innym urzędzie stanu cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy dokumentów, zależne od płci osób zawierających związek. Zmiany te są wynikiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, 1 mld zł z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OKTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną.
1: Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: Splątane losy powracają z 33 odcinkiem już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie odkryjemy mroczny sekret łączący Halila i Munewer, który na zawsze zmienił ich życie. Jasemin, młoda pielęgniarka, zaskoczy wszystkich swoim profesjonalizmem na oddziale ratunkowym, zdobywając uznanie doktora Attilli. Tymczasem Remzi złoży ofertę na posiadłość Leman, co wywoła kolejne emocje w rodzinie. Mała Minę, chcąc oderwać się od problemów, kupi piłki dla swoich przyjaciół. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Marysia i Agnes ledwo unikną tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat, który ponownie wsiądzie za kierownicę, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję Walat zacznie grozić funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Czy tym razem uniknie więzienia? Nagranie z incydentu szybko stanie się hitem w sieci, a Paweł, widząc Walata w kajdankach, odnowi swoje pragnienie odwetu za śmierć żony. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów zawisną na włosku. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową starzystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco. Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera. Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, ale kategorycznie wyklucza Jacka Sasina. Morawiecki przedstawia nową wizję dla polskiej prawicy, chcąc przełamać jej polityczną izolację. Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk AJ Go upchnął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Go został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
3: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
3: Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii. W sobotę, 22 sierpnia, na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. Dwóch funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień.
3: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
2: Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z czterech piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Agata Steczkowska, najstarsza z rodzeństwa, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z rodzinnego domu, a jej słowa mogą nieźle zaskoczyć. Okazuje się, że małżeństwo jej rodziców, Danuty i Stanisława Steczkowskich, nie jest dla niej wzorem do naśladowania. Agata bez ogródek stwierdziła, że jej mama, mimo silnego charakteru, była służebnicą pańską swojego męża. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Steczkowskich nie tylko muzyka gra pierwsze skrzypce. Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Skolim, nieustraszony król disco polo, koncertuje nawet z nogą w gipsie, ale jego ostatni występ wywołał prawdziwą burzę. Śpiewając wulgarne teksty w obecności dzieci, artysta zyskał sobie nie lada krytykę, a Dorota Zawadzka, znana jako superniania, nie omieszkała przypomnieć, że ostrzegała przed takimi sytuacjami. Zawadzka podkreśla, że to nie tylko wina artysty, ale i rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na takie występy. Cóż, może czas na nową kategorię wiekową na koncertach.
3: Afera z Jackiem Kawalcem i Zenkiem Martyniukiem w roli głównej wciąż rozgrzewa emocje. Kawalec, znany z Rancha, zasugerował, że Martyniuk śpiewa z playbacku, co skończyło się jego odejściem z budki suflera i groźbą kroków prawnych ze strony Zenka. Tymczasem fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo finał 11 sezonu pojawi się w grudniu, a ostatni odcinek zobaczymy 10 stycznia przyszłego roku. Kawalec zapewnia, że to definitywny koniec przygód mieszkańców Wilkowy, a postać Pawła Królikowskiego, mimo jego nieobecności, pojawi się w nowych odcinkach.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku, jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
3: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic. Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego, muzyka i jej wieloletniego przyjaciela, z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie?
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Koniec pewnej epoki. The Hollies. Legenda brytyjskiego rocka po 63 latach schodzi ze sceny. Wszystko przez zdrowotne problemy 80-letniego gitarzysty Tony'ego Hicksa, który postanowił odłożyć gitarę na bok. Jego wieloletni przyjaciel, perkusista Bobby Elliott, nie wyobraża sobie trasy bez niego. Cóż, czas na nowe legendy, choć te stare będą trudne do zastąpienia. Sensacja na miarę rockowej archeologii. Po 57 latach światło dzienne ujrzało nieznane nagranie z legendarnego koncertu Jimiego Hendrixa na Woodstocku. Wszystko dzięki sprytnemu studentowi, który w 1969 roku zakradł się na scenę i zarejestrował występ z odległości kilku metrów. Teraz możemy podziwiać ten unikalny materiał na YouTube, a Hendrix doczekał się nawet własnej ulicy w Nowym Jorku. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem w sercu wielkiego jabłka. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda? Tabula Rasa. Zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd dziecięcy są.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa w Moskwie, gdzie prowadzi rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami. Cel wizyty pozostaje tajemnicą, a brak oficjalnych informacji wywołuje spekulacje. Wizyta odbywa się w kluczowym momencie, gdy negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie są w impasie. Amerykańskie media sugerują, że rozmowy mogą dotyczyć kwestii więźniów, ale brak potwierdzenia tej informacji.
1: W polskich szkołach trwa debata na temat nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Obowiązkowe zajęcia mają obejmować zdrowie psychiczne, odżywianie i bezpieczeństwo w internecie. Kontrowersje budzi jednak część dotycząca zdrowia seksualnego, która pozostanie nieobowiązkowa, a decyzje o uczestnictwie podejmą rodzice. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą krytykę ze strony wiceministra edukacji. Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
2: Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się dzisiaj na poziomie 1023. W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu. Zmarł Dariusz Fligert, były żużlowiec klubu Inpro ROW Rybnik w wieku 57 lat. Był trzykrotnym medalistą drużynowych mistrzostw Polski, zdobywając dwa srebrne i jeden brązowy medal. W 1990 roku zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych oraz tytuł młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Polski. Klub przekazał kondolencje rodzinie zmarłego. Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji. Śledztwo Wirtualnej Polski i TVN24 sugeruje, że mógł przyjąć luksusowy zegarek od Przemysława Krala z firmy Zonda Krypto. Wartość zegarka to około 172 tysiące złotych. Piesiewicz zaprzecza, twierdząc, że zapłacił za niego z własnych środków. Sprawa jest badana przez odpowiednie organy, a oficjalne stanowiska państwowe przeczą wersji wydarzeń przedstawionej przez Piesiewicza. Ewa Brodnicka, była pięściarka, zadebiutowała jako wokalistka, prezentując teledysk do utworu Habibi, choć tańcz. Klip, nakręcony w pustynnych sceneriach, pokazuje Brodnicką w różnych kreacjach, od cekinowej sukienki po pomarańczowy kostium kąpielowy. Piosenka utrzymana jest w tanecznym wschodnim rytmie, a Brodnicka zapowiada dalszy rozwój w branży muzycznej. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Łukasz Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
2: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku.
2: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości, nawet sugerując Joannie pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
2: W 186 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devil Joglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
1: 33. odcinku serialu Splątane losy Halil i Münever ponownie zmierzą się z tajemnicą, która od lat wpływa na ich relacje. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 14 w TVP1. Yasemin, mimo prób Meltem, by ją ośmieszyć, zyska uznanie doktora Atili dzięki trafnej diagnozie na oddziale ratunkowym. Remzi pojawi się u Leman jako potencjalny kupiec domu, co wzbudzi emocje wśród mieszkańców. Tymczasem Mine, kupując piłki dla przyjaciół, choć na chwilę zapomni o rodzinnych problemach. Serial Splątane losy to turecka opowieść o skomplikowanych relacjach i tajemnicach, które łączą bohaterów na zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa w Moskwie, gdzie prowadzi rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami. Cel wizyty pozostaje tajemnicą, a brak oficjalnych informacji wywołuje spekulacje. Wizyta odbywa się w kluczowym momencie, gdy negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie są w impasie. Amerykańskie media sugerują, że rozmowy mogą dotyczyć kwestii więźniów, ale brak potwierdzenia tej informacji.
0: W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
2: W słonecznym brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
0: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem.
0: Białe skarpetki często tracą swój śnieżno-biały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wołowie zatrzymano mężczyznę, który 21 sierpnia zaatakował małżeństwo, używając siekiery i stalowego narzędzia z kolcami. Choć napastnik ukradł jedynie papierosy, jego agresywne zachowanie doprowadziło do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Policja przypomina, by w sytuacjach zagrożenia unikać konfrontacji i jak najszybciej powiadomić służby. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu.
2: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W gminie Rudki doszło do dramatycznego zdarzenia. Podczas sprzeczki przy garażu 43-letni mężczyzna postrzelił kierowcę Audi, który następnie uderzył samochodem w ogrodzenie i blok. Policja zatrzymała 9 osób, a główny podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W garażu znaleziono broń i narkotyki, a sprawca został aresztowany na 3 miesiące. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 16 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hayden Panettiere, dziecięca gwiazda Hollywood, zmarła w wieku 36 lat, pozostawiając po sobie fortunę, której los wciąż jest niepewny. Aktorka, znana z seriali Herosi i Nashville, odeszła niespodziewanie, a przyczyny jej śmierci są nadal badane. W tle tej tragedii pojawiają się pytania o testament, którego prawdopodobnie nie spisała, co może wywołać prawdziwą burzę wokół jej majątku. Tymczasem jej córka, Kaja, pozostaje pod opieką ojca, Władimira Kliczki, który wyjechał z nią na Ukrainę. Dr. Dre, legenda rapu, zaskakuje świat muzyki, otwarcie przyznając się do korzystania ze sztucznej inteligencji. Dla niego AI to nie zagrożenie, a wręcz przeciwnie, narzędzie do pobudzania kreatywności. W rozmowie z The New York Times porównał przeciwników nowych technologii do tych, którzy kiedyś bali się perkusji czy syntezatorów. Co więcej, zdradził, że nie jest jedynym artystą, który korzysta z AI, choć wielu woli to ukrywać.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do tańca z gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny rollercoaster.
1: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
2: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Paris Jackson powraca po 6 latach z nowym albumem Happiest Day of My Life, który zaskakuje rockowym brzmieniem inspirowanym przez The Smashing Pumpkins i Pixies. Jakby tego było mało, artystka wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową po Europie, odwiedzając takie miasta jak Paryż, Berlin czy Londyn. Nowa płyta to 11 osobistych utworów, które pokazują jej odważniejsze oblicze i konfrontują z trudnymi tematami. Czyżby Paris Jackson znalazła przepis na chaotyczną magię życia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, jej fani nie będą się nudzić. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
2: Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek. Corey Taylor, frontman Slipknota i jego żona Alicia Taylor znów na ustach wszystkich. Tym razem za sprawą kontrowersyjnego występu grupy Cherry Bombs, podczas którego użyto płonącej Biblii. Alicia tłumaczy, że to tylko metafora płonących treści, zawartych w księdze, a nie rzeczywiste podpalenie. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka nawet święte księgi mogą zyskać nowy, teatralny wymiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Warszawa przygotowuje się do pożegnania Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 31 sierpnia, a msza odbędzie się o 13:30 w Bazylice Świętego Krzyża. Po niej uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. Szczegóły mają zostać jeszcze oficjalnie potwierdzone. Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. Na cmentarzu w Grębałowie odbyło się ostatnie pożegnanie 36-letniego Jakuba K., znanego jako Jankes. Mężczyzna zginął w wyniku brutalnego ataku na osiedlu Willowym w Krakowie. W ceremonii uczestniczyły tłumy, w tym rodzina, przyjaciele i kibice. Policja intensywnie poszukuje podejrzanych, którzy według nieoficjalnych informacji mogli opuścić kraj.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16.
1: Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera. Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, ale kategorycznie wyklucza Jacka Sasina. Morawiecki przedstawia nową wizję dla polskiej prawicy, chcąc przełamać jej polityczną izolację. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości. Detektyw Krzysztof Rutkowski dołącza do poszukiwań byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Podejrzewa się, że Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu, Mołdawii lub na Słowacji. Rutkowski planuje działania wywiadowcze w Kiszyniowie, oferując nagrodę 10 000 dolarów za wskazanie miejsca pobytu poszukiwanego. Wszystkie ustalenia zostaną przekazane organom ścigania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pod Wrocławiem doszło do dramatycznego porwania 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna został uprowadzony przez swoich rodaków, którzy uwierzyli w jego zmyśloną historię o wygranej w kasynie. Napastnicy grozili mu bronią, domagając się rzekomej fortuny. Dzięki szybkiej akcji policji i kontrterrorystów, 4 sprawców zostało zatrzymanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia.
1: Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura też 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie pod właściwe i niebezpieczne.

0: praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Unia Europejska zatwierdziła ponad 6 miliardów euro na wsparcie obronności Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone na systemy obrony powietrznej, rakietowej oraz amunicję. Decyzja ta zbiegła się z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. W lipcu odnotowano aż 376 ataków rakietowych na Ukrainę, co podkreśla pilność wsparcia. Całkowite wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy w tym roku wyniesie ponad 28 miliardów euro. Pomoc ta ma na celu wzmocnienie obrony Ukrainy przed nasilającymi się atakami Rosji. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Od marca przyszłego roku emeryci i renciści mogą spodziewać się wyższych świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje waloryzację, która obejmie nie tylko emerytury, ale także szereg dodatków. Szacowany wskaźnik waloryzacji wynosi ponad 4%. Oznacza to, że niektóre dodatki, jak ten dla inwalidów wojennych, wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie. Inne świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki, również zostaną podwyższone. Ostateczne kwoty będą znane na początku przyszłego roku.
1: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr północno-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną. M jak miłość. W nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduński. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1015, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1, Sinan zaczyna podejrzewać, że zaręczyny Ainur z Kiwancem to nie wynik prawdziwej miłości. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że decyzja Ainur może być reakcją na jego relację z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Ainur, ale ona nie zdradza swoich prawdziwych uczuć. Czy Sinan odkryje prawdę? Sytuacja między nimi staje się coraz bardziej napięta, a uczucia Ainur do Sinana wciąż są silne. Dzisiejszy odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Marysia i Agnes ledwo unikną tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat, który ponownie wsiądzie za kierownicę, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję Walat zacznie grozić funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Czy tym razem uniknie więzienia? Nagranie z incydentu szybko stanie się hitem w sieci, a Paweł, widząc Walata w kajdankach, odnowi swoje pragnienie odwetu za śmierć żony. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów zawisną na włosku.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15:05 na TVP 2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową starzystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco. Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk A.J. Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
3: W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 31-letnia matka i jej 2-letnia córka zginęły po uderzeniu pioruna, gdy wysiadały z samochodu w Margate. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się lokalna policja, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.
2: Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 53% Polaków jest przeciwnych dalszemu przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie. To znacząca zmiana w porównaniu do początków inwazji, kiedy większość społeczeństwa popierała pomoc militarną. Obecnie tylko 36% badanych opowiada się za kontynuacją wsparcia. Eksperci wskazują, że zmiana nastrojów może być związana z pogorszeniem stosunków polsko-ukraińskich oraz zmęczeniem społeczeństwa konfliktem.
1: Słuchacie Radia Super Express. W sobotę, 22 sierpnia na Sports Illustrated Stadium w Harrison tysiące polskich kibiców miało okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego na żywo. Mecz New York Red Bulls z Chicago Fire FC zakończył się remisem 1-1, ale dla wielu Polaków najważniejsze było spotkanie z legendarnym piłkarzem. Stadion wypełniły biało-czerwone flagi, a emocje sięgały zenitu, szczególnie wśród młodych fanów, dla których Lewandowski jest sportowym idolem. To było prawdziwe polonijne święto sportowe, które na długo pozostanie w pamięci kibiców. Sebastian P. Kuczek, Polak oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w 2020 roku, stanął przed sądem w Illinois. Zatrzymany w Polsce w 2025 roku, został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie odpowie za lekkomyślną jazdę, która doprowadziła do śmierci 2 osób. Wypadek miał miejsce w Wheeling, gdzie Kuczek prowadził samochód z nadmierną prędkością. Kolejna rozprawa odbędzie się 11 września. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego, w którym zginął 57-letni Paul W. Sokolowski, lekarz medycyny ratunkowej. Jego samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem podczas lądowania. 2 funkcjonariuszy z helikoptera trafiło do szpitala i dochodzi do zdrowia. Rodzina zmarłego prosi o wsparcie finansowe na organizację pogrzebu oraz przekazanie darowizn na rzecz lokalnych ratowników.
2: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
2: Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia. Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z 4 piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych. Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister, spędza czas na Kaszubach, gdzie oddaje się swojej pasji do jazdy konnej. W Stadninie, w Grabówku nie tylko jeździ, ale także aktywnie uczestniczy w opiece nad końmi. To dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i znalezienie spokoju w otoczeniu natury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Świat muzyki country pogrążony w żałobie. Dolly Parton, niekwestionowana królowa tego gatunku, zmarła w wieku 80 lat. Prezydent Donald Trump w swoim stylu postanowił uczcić jej pamięć, opuszczając flagi na cały tydzień. Cóż, nie każdego dnia widzi się taką reakcję na odejście artystki, która z biednej dziewczyny z Tennessee stała się ikoną, pisząc ponad 3000 piosenek i rozdając miliony książek dzieciom na całym świecie. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia.
1: Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku, jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach.
2: W świecie disco polo zawrzało. Zenek Martyniuk, król tego gatunku, został oskarżony przez Jacka Kawalca o śpiewanie z playbacku. Kawalec w swoim satyrycznym stylu parodiował Zenka, sugerując, że mikrofon to tylko rekwizyt do krzyczenia ręce w górę. Jednak eksperci i fani jednogłośnie potwierdzili, że Zenek śpiewa na żywo. Martyniuk nie zamierza odpuścić i zapowiada, że sprawą zajmą się jego prawnicy. Ciekawe, czy inni artyści wezmą przykład i zaczną śpiewać na żywo, czy może jednak pozostaną przy bajkowych rozwiązaniach.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury. Mimo że Ania Karwan według ekspertów była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców. W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd dziejący się.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową, błękitną flagę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Że zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami. Poseł Marcin Józefaciuk odmówił udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie. Polityk podkreślił, że jako polski poseł nie widzi swojej roli w publicznym świętowaniu niepodległości innego kraju. Józefaciuk zaznaczył, że wspiera Ukrainę, ale jego obowiązki wobec Polski są priorytetowe. Decyzja posła wywołała mieszane reakcje wśród internautów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Minister klimatu i środowiska, Paulina Henik-Kloska, zapowiedziała, że producenci opakowań będą finansować system ich zwrotu. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta ma trafić do parlamentu jesienią. Dzięki systemowi kaucyjnemu zmniejsza się liczba odpadów, co może obniżyć koszty ich odbioru. Planowane jest także wydłużenie ważności bonów kaucyjnych oraz rozszerzenie systemu na małe szklane butelki. Szczegóły zmian poznamy jesienią. Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa w Moskwie, gdzie prowadzi rozmowy z rosyjskimi przedstawicielami. Cel wizyty pozostaje tajemnicą, a brak oficjalnych informacji wywołuje spekulacje. Wizyta odbywa się w kluczowym momencie, gdy negocjacje dotyczące wojny w Ukrainie są w impasie. Amerykańskie media sugerują, że rozmowy mogą dotyczyć kwestii więźniów, ale brak potwierdzenia tej informacji.
1: W polskich szkołach trwa debata na temat nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Obowiązkowe zajęcia mają obejmować zdrowie psychiczne, odżywianie i bezpieczeństwo w internecie. Kontrowersje budzi jednak część dotycząca zdrowia seksualnego, która pozostanie nieobowiązkowa, a decyzje o uczestnictwie podejmą rodzice. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, co wywołało ostrą krytykę ze strony wiceministra edukacji. Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
2: Zmarł Czesław Śleziak, były minister środowiska i poseł czterech kadencji. Polityk miał 74 lata. O jego śmierci poinformowała córka, podkreślając, że pogrzeb odbędzie się w Lalikach. Śleziak pełnił funkcję ministra w rządzie Leszka Millera w latach od 2003 do 2004.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu Turyn. Polak trafił do starej damy na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga, które potrwa do 30 czerwca przyszłego roku. To drugi polski bramkarz w Juventusie, obok Wojciecha Szczęsnego. Klub z Turynu ma możliwość wykupienia Grabary za 11,5 miliona euro.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandara Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znalazł się w centrum kontrowersji.

0: Mański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator meetingu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Oskar Pietuszewski, młody talent polskiego futbolu, mimo kontuzji w FC Porto, nie schodzi z nagłówków. Wszystko za sprawą plotek o jego związku z Agnieszką Nowakowską z zespołu Modelki. Para była widywana razem, a ich interakcje w mediach społecznościowych podsycają spekulacje. Oboje na razie nie komentują tych doniesień.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy.
2: W 1015 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Sinan zaczyna wątpić w szczerość zaręczyn Aynur z Kiwancem. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że Aynur mogła działać pod wpływem emocji związanych z jego relacją z Ezgi. Sinan postanawia skonfrontować się z Aynur, by dowiedzieć się prawdy o jej uczuciach. Aynur jednak uparcie trzyma się zaręczyn, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Relacje między tą trójką stają się coraz bardziej skomplikowane. Odcinek 1015 zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po premierze telewizyjnej odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. La Promesa powraca z emocjonującym 466 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o 15.05 na TVP2. Curro przeżywa dramatyczną stratę, gdy Paco umiera w jego ramionach, co prowadzi do ostrego konfliktu z Jos Juanem. Maria w strachu wyznaje Janie, że mogła nieświadomie zainspirować Martinę do otrucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za rozpowiadanie o jego długach. W cieniu tych wydarzeń Virtudes i Simona zakopują topór wojenny, a Simona postanawia pomóc córce w odzyskaniu synka. Serial La Promesa to wciągająca opowieść o miłości, tajemnicach i nierównościach społecznych w malowniczej Andaluzji początku XX wieku.
3: M jak miłość zapowiada emocjonujące chwile w nowym sezonie. W nadchodzących odcinkach widzowie będą świadkami długo wyczekiwanego ślubu Natalki i Adama Karskiego. Ceremonia, pełna rodzinnego ciepła, zgromadzi najbliższych mostowiaków, a młoda para zaprezentuje się w eleganckich, jasnych stylizacjach. Natalka w klasycznej białej sukni, a Adam w jasnej marynarce będą wyglądać zjawiskowo. Po ceremonii przyjdzie czas na radosną zabawę weselną na świeżym powietrzu. Jednak zanim do tego dojdzie, Natalka będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czy piękna ceremonia będzie początkiem nowego rozdziału dla tej pary? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki M jak miłość.
2: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości. Nawet sugerując Joannie, pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
3: 186. odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devel Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie dwóch lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do jednej godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
2: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci. 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni.
3: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem.
2: Białe skarpetki często tracą swój śnieżnobiały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami.
3: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki. W miejscowości Wrzeście doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy Opla. Mężczyzna z ponad 2 promilami alkoholu uderzył w autobus przewożący ponad 50 osób do łeby. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca został zatrzymany przez świadków. Kierowca usłyszał już zarzuty i grozi mu nawet 12 lat więzienia.
2: Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku. W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór. W Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Krakowie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z serialu Klan, zaliczyła niefortunny upadek na chodniku, rozcinając sobie łuk brwiowy. Krew tryskała, a przechodnie jakby nigdy nic przeszli obok, nie oferując pomocy. Na szczęście jej mąż Jacek, od prawie 50 lat zakochany po uszy, nie zawiódł i zareagował, jak przystało na prawdziwego rycerza. Kwiaty, romantyczne spacery i miłość bez granic – oto recepta na szczęście w trudnych chwilach. Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania. Filip Heiser, znany z ekranów telewizyjnych, szykuje się do ślubu z młodziutką Bianką. Wybór świadkowej padł na Małgorzatę Ochmę, która, jak się okazuje, była świadkiem ich pierwszego spotkania. Rodzina już zaakceptowała przyszłą pannę młodą, a Zygmunt Heiser ocenił ją na 6. Cóż, pozostaje tylko czekać na ten wielki dzień i trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Zygmunt Heiser, niekwestionowany mistrz wiecznej młodości, zdradził swój sekret na doskonałą formę. Okazuje się, że dieta to dla niego jedynie mit, a kluczem do sukcesu są sporty plażowe i unikanie ciepłej marchewki z groszkiem. Heiser, znany z teleturniejów i reklam proszku do prania, nadal zaskakuje swoją energią, grając w siatkówkę plażową 3 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o jedzenie, to polska kuchnia i zupy są jego ulubieńcami, choć ciepła marchewka z groszkiem pozostaje jego największym kulinarnym wrogiem.
2: Hania Śleszyńska pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Wojciecha Zielińskiego. Muzyka i jej wieloletniego przyjaciela. Z tercetu, czyli kwartetu. Zieliński, znany z gry na klawiszach i swojego alkomatu, zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Był nie tylko znakomitym muzykiem, ale i duszą towarzystwa, mistrzem kalamburów i anegdot. Śmierć Zielińskiego to dla Śleszyńskiej ogromny cios, zwłaszcza, że mieli jeszcze wiele wspólnych planów. Kto teraz zagra na alkomacie? Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie?
1: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
2: Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
1: Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara. Przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku. Nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu. W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16.
1: Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera. Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, ale kategorycznie wyklucza Jacka Sasina. Morawiecki przedstawia nową wizję dla polskiej prawicy, chcąc przełamać jej polityczną izolację. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, odbędzie się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13 w kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu, a pochówek zaplanowano na godzinę 14 na cmentarzu komunalnym. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć cele charytatywne. Generał Różański zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. Raport Barbary Mróz-Gorgoń, przygotowany przy użyciu sztucznej inteligencji, wywołał burzliwą dyskusję na temat kondycji polskiej nauki. Profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej w programie Poranny Ring podkreślił, że sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem, ale wymaga dokładnej weryfikacji wyników. Naukowiec zaznaczył, że raport wyglądał jak wygenerowany przez model językowy bez odpowiedniego sprawdzenia. Sprawa stała się poważnym kryzysem wizerunkowym dla autorki, która wycofała się z udziału w kampusie Polska Przyszłości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afromental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
1: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów.
2: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być w redukcji.

0: The Power of Insight. W nowym teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie. Bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną.
1: Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: Splątane losy powracają z 33 odcinkiem już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie odkryjemy mroczny sekret łączący Halila i Munewer, który na zawsze zmienił ich życie. Jasemin, młoda pielęgniarka, zaskoczy wszystkich swoim profesjonalizmem na oddziale ratunkowym, zdobywając uznanie doktora Attilli. Tymczasem Ramsey złoży ofertę na posiadłość Leman, co wywoła kolejne emocje w rodzinie. Mała Mine, chcąc oderwać się od problemów, kupi piłki dla swoich przyjaciół. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. M jak miłość w nowym sezonie zaskoczy widzów dramatycznymi zwrotami akcji w życiu Kasi. Lekarka zacznie odczuwać strach przed własnym mężem, Mariuszem, co wywoła w niej falę wątpliwości. Kasia przyzna, że jej małżeństwo z architektem było pomyłką, a szybki ślub i kłamstwa dotyczące ojcostwa Zosi tylko pogłębiły problemy. Zwiastun nowych odcinków pokazuje, jak Kasia staje przed trudnym wyborem między miłością a strachem. W tle pojawia się także Jakub, detektyw, który może okazać się dla niej wsparciem. Czy Kasia zdecyduje się na powrót do Jakuba i zakończy związek z Mariuszem? Nowe odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduńskich. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 1015, który zostanie wyemitowany w piątek, 28 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1, Sinan zaczyna podejrzewać, że zaręczyny Ainur z Kiwancem to nie wynik prawdziwej miłości. Leżan otwiera mu oczy, sugerując, że decyzja Ainur może być reakcją na jego relację z Esbi. Sinan postanawia skonfrontować się z Ainur, ale ona nie zdradza swoich prawdziwych uczuć. Czy Sinan odkryje prawdę? Sytuacja między nimi staje się coraz bardziej napięta, a uczucia Ainur do Sinana wciąż są silne. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową starzystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Podczas naprawy szyldu w Wilmington elektryk AJ Gow utknął na wysokości 40 metrów. Spędził tam ponad 6 godzin bez wody, nagrywając pożegnalne wiadomości dla bliskich. Strażacy nie mogli go dosięgnąć, ale dzięki pomocy policji stanowej udało się sprowadzić odpowiedni sprzęt. Gow został bezpiecznie uratowany i nie odniósł obrażeń.
3: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. W Dolinie Śmierci w Kalifornii zmarł 68-letni turysta z Francji, Pierre Michel Formosa. Mężczyzna podróżował z kolegą, gdy ich samochód ugrzązł w błocie przy temperaturze 47 stopni Celsjusza. Po przejściu około 2 kilometrów Formosa nie mógł kontynuować marszu, a jego towarzysz wezwał pomoc. Niestety, ratownicy znaleźli go martwego. Dolina Śmierci to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi, gdzie ekstremalne warunki mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Do Polski dotarła pierwsza partia 28 czołgów K-2 Black Panther z Korei Południowej. Maszyny te zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo północno-wschodniej części kraju. To część umowy z sierpnia 2025 roku, która przewiduje dostawę łącznie 180 czołgów, w tym spolonizowanej wersji K-2PL. Czołgi te mają wzmocnić potencjał obronny polskiej armii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień.
3: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
2: W Wołowie zatrzymano mężczyznę, który 21 sierpnia zaatakował małżeństwo, używając siekiery i stalowego narzędzia z kolcami. Choć napastnik ukradł jedynie papierosy, jego agresywne zachowanie doprowadziło do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Policja przypomina, by w sytuacjach zagrożenia unikać konfrontacji i jak najszybciej powiadomić służby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia.
3: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mogą naturalnie zachować młodzieńczy wygląd i energię. Bliźnięta, waga, strzelec i lew wyróżniają się na tle rówieśników dzięki optymizmowi, witalności i dbałości o siebie. Choć horoskopy traktujemy z przymrużeniem oka, warto sprawdzić, czy nasz znak znajduje się na tej liście. Pamiętajmy jednak, że młody wygląd to nie tylko kwestia astrologii, ale także stylu życia i podejścia do świata.
2: Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z 4 piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
3: Imię Aldona, choć znane w polskiej historii i literaturze, w ostatnich latach niemal zniknęło z rejestrów nowo nadawanych imion. W 2025 roku nie nadano go ani jednej dziewczynce. Mimo że Aldona była królową Polski i bohaterką utworów Mickiewicza i Słowackiego, współcześni rodzice wybierają raczej klasyczne imiona. Obecnie w Polsce imię to nosi ponad 20 tysięcy kobiet, ale jego popularność wciąż maleje.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. W Polsce na celiakię choruje prawie 390 tysięcy osób. Szacuje się, że lekarzom udaje się rozpoznać tylko 5% osób z tą chorobą, a 95% chorych nie wie, że ją ma. Średnio na diagnozę chory czeka 8 lat. W tym czasie chodzi od lekarza do lekarza, lecząc powikłania, a nie samą chorobę. Justyna na diagnozę swojej córki Julii też czekała kilka lat. Posłuchajcie ich historii.
2: Witam serdecznie, nazywam się Justyna, mam 44 lata i od 10 lat moja córka choruje na celiakię.
1: Jak się zaczęły problemy? W jaki sposób ta choroba się zaczęła ujawniać?
2: To znaczy u nas było tak troszkę nietypowo, dlatego że Jula chorowała na zwykłe takie przeziębienia. Nie były to jakieś takie właśnie typowe rzeczy, które ujawniają się w celiakii, jakieś biegunki czy coś takiego, tylko to były takie przeziębienia i chodziliśmy sobie do alergologa. Przez 2 lata pani alergolog nam robiła testy i okazuje się, że w tych testach nam kompletnie nic nie wychodziło. I rozłożyła ręce i ona mówi, no to zróbcie sobie badania typowo takie, które potwierdzi gastrolog, czy iść w kierunku problemów z jelitami, czy po prostu coś tam się nietypowego dzieje. I dlatego, że u męża jest choroba wrzodziające zapalenie jelita grubego i myślała, że to też idzie w tym kierunku. Poszliśmy do gastrologa, on nam przepisał komplet badań i przepisał nam badania na transglutaminazę tkankową i one były troszeczkę podniesione. I kazali nam jechać do szpitala, umówić się, bo konieczna była biopsja jelita cienkiego. I tam umówiliśmy się na wizytę. To nie był jakiś bardzo długi okres czasu, bo akurat to był okres wakacyjny, więc te terminy nie były takie odległe. No i pani doktor powiedziała, jak nas przyjmowała, że jak mąż ma wrzodziające zapalenie jelita grubego, no to najpierw sprawdzą cienkie jelito, żeby sprawdzić, w jakim ono jest stanie, bo do kolonoskopii jest bardzo trudne przygotowanie dziecka. I mówi, że najpierw zrobią biopsję jelita cienkiego, żeby upewnić się, czy te dolegliwości, które tam się pojawiają, nie jest spowodowane tym, że coś tam się dzieje. No i Jula miała robioną gastroskopię, pobrane miała wycinki, no i po 6 tygodniach dowiedzieliśmy się, że jest kompletny zanik kostków jelitowych, no i podniesione miała tą transglutaminazę tkankową do takiego stopnia, że już była poza marginesem badań, prawda? No i dostaliśmy wynik, że jest celiakia, książeczkę i do domu. I tak na dobrą sprawę to, co dowiadywaliśmy się, co ona może jeść, czego nie może jeść, no to z internetu.
1: No właśnie, jaką wiedzę miałaś wcześniej na temat tej choroby?
2: Zerową, bo po prostu nawet człowiek nie był świadomy tego, że w produktach normalnych, który w ogóle nawet się nie spodziewał, że może być coś takiego, co Jula nie może jeść. Gluten, tak? Który powoduje, że jej jelita cierpią.
1: Czyli cokolwiek ona jadła, to jej szkodziło.
2: Tak. To znaczy najbardziej to nie jest dużo produktów, tak? Bo gluten to mają tylko 3 jak gdyby rzeczy, tak? Pszenica, jęczmień i żyto. I te produkty powodują, że po prostu nie przyswajają się różne substancje, bo niszczy się jelito i po prostu kostki totalnie niszczą się, zanikają.
1: Czyli ponieważ nie było tych dolegliwości żołądkowych, o których wspomniałaś wcześniej, dlatego tak trudno było to zdiagnozować, tak?
2: Tutaj jeszcze było tak, że każdy myśli, że jak jest celiakia, to jest niski poziom wzrostu, tak? A nasza Jula była najwyższa w przedszkolu. I tutaj żaden lekarz nie przypuszczał, że to może być celiakia, bo ona w ogóle nie przedstawiała się w siatce centylowej, że może coś sugerować tą chorobę.
1: A jeśli chodzi o jej samopoczucie, w jaki sposób ta choroba się objawiała? Co było wtedy taką największą jej dolegliwością?
2: Niski poziom żelaza. I tylko tyle. I po zjedzeniu paluszków pojawiały się biegunki. No to wtedy miała robione badania, czy nie jest uczulona na przykład na pszenicę, czy nie jest uczulona zielona na żyto, jęczmień, na drożdże i wszystko to prawidłowo było, tak? Że nie powodowało, że występuje jakaś alergia. Ale jeżeli ktoś ma alergię, tak, to jelita się nie niszczą, ale jeżeli ktoś ma celiakię, no to jest degradowany.
1: Skąd ta choroba się wzięła? Usłyszałaś, dowiedziałaś się czy nie?
2: To jest choroba autoimmunologiczna, genetyczna i po prostu pewnie ściągnęła coś ze strony mojej i coś od męża z tego względu, że u niego w rodzinie jest dużo chorób takich autoimmunologicznych. Jest wrodzące zapalenie jelita grubego, jest łuszczyca, jest reumatoidalne zapalenie stawów, no i po prostu no, u niej występował jako celiakię.
1: O chorobie się dowiedziałaś, zaczęło się pewnie przeglądanie książek, internetu i szukanie informacji.
2: Tak, tylko że 10 lat temu nie było aż tyle wiadomości na ten temat. I tak na dobrą sprawę to człowiek się uczył na błędach. Na błędach z tego względu, że coś doczytał, że w składzie nie ma glutenu, no to zabieraliśmy, ale już nie doczytywaliśmy na przykład, że na zakładzie jest używany gluten, a przy celiaki, jak już jest taka informacja, to już te produkty odpadają.
1: Czyli te produkty w ogóle nie mogą mieć kontaktu z glutenem, tak? Które ona może jeść?
2: W ogóle. Z tego względu, że Jula na przykład reaguje nawet na śladowe ilości. I po prostu jest to taka dolegliwość, że jak występuje jak gdyby bardzo silne zatrucie pokarmowe.
1: A czy to się zmieniało u niej w miarę tego, jak rosła, jak dorastała? Czy zmieniały się te dolegliwości, które się pojawiały, gdy na przykład zdarzyło się, że gluten pojawił się w jej pokarmie?
2: Na początku w ogóle, z tego względu, że jak zjadła normalne pieczywo, to nie było żadnych dolegliwości. Z czasem, jak eliminowaliśmy ten gluten, bo na początku mieliśmy go najpierw ograniczać, no to im więcej go jadła, to wtedy im bardziej organizm reagował, że była biegunka. A tak to nie.
1: Rozpoczęły się poszukiwania produktów bez glutenu te 10 lat temu, chyba to było bardzo trudne.
2: To było jak gdyby ze świeczką szukać produktów. To nie było tak, że jak w latach 80., że była tylko mąka kukurydziana i mąka ryżowa, ale w sklepach było tak, że cieszyliśmy się, że jakiś produkt się pojawił, ale on znikał. I później znowu było rozczarowanie, że ten produkt był i go nie ma. I do tej pory tak jest. Są promocje, są fajne rzeczy, które mogłyby być non-stop i bez przerwy, a jednak producenci to wycofują.
1: Sama gotowałaś córce?
2: Cały czas. Po prostu to jest na takiej zasadzie, żeby ona się czuła dobrze, to ja jej gotuję. Na każde wyjście wygląda tak, że pakujemy całą reklamówkę, mamy już lodówkę turystyczną i jak idziemy na jakąś większą imprezę rodzinną, no to mamy swoje produkty.
1: Jakie to są produkty na przykład? Co Jula je?
2: Co Jula je? Lubi zupy. On lubi na przykład zwykły rosół z makaronem. Wiadomo, że ten makaron jest specjalny, bezglutenowy. Lubi nuggetsy różne, lubi piersi grillowane. Nie lubi jeść za bardzo warzyw i owoców.
1: Mówisz o kurczaku, mówisz o innych produktach. Musisz chyba zachować szczególną uważność, prawda? Sprawdzać na przykład, czym karmione były kury, czy nie?
2: Nie, akurat pod tym względem nie trzeba zwracać uwagi. Jedynie co, to na przykład, jeżeli jest jakieś mięso garmażeryjne, czy coś takiego, mielone, co można kupić w sklepach, no to wtedy może być jakieś tam zanieczyszczenie, ale wtedy jest informacja. Ale bynajmniej, jeżeli się kupi tam, przypuśćmy, kilogram karkówki zwykłego mięsa, to produkt jest 100% czysty. Powiem tak, że czasami jest lepiej, czasami gorzej. Z tego względu, że to jest taka choroba, która powoduje, że człowiek czasami się izoluje. Bo niektórzy nie rozumieją, że jak idzie się do restauracji, tak, młodych, młodzieżowo i wszyscy coś zamawiają, tak, a ona siedzi, bo nie może nic zamówić, tak. Jeszcze mieszkamy w Częstochowie, to nie jest takie wielkie miasto, aglomeracja, która jest przygotowana na to, że są tam restauracje czy miejsca, w których można by było się spotkać.
1: Taka, można powiedzieć, moda się zrobiła na produkty bezglutenowe. To wam pomogło, bo tych produktów się pojawiło więcej.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Przede wszystkim celebryci, tak? To wszystko tak pięknie się stało, że oni zaczęli wchodzić w tą dietę bezglutenową i u nas te produkty w sklepach się częściej pojawiały, tylko że moda jest modą, a Juli to nie jest moda, tylko to jest lekarstwo na chorobę. I u nas jest tak jeszcze w Polsce, że jak ktoś dopytuje o skład, to nie każdy rozumie, że nawet najmniejsza ilość może mu zaszkodzić i wtedy są ludzie tacy bardzo odpryskliwi albo od razu mówią, że nie, nie można, bo na przykład są ludzie otwarci i na przykład chętnie otworzą nową kuwetę z lodami, wezmą czystą łyżkę, zmienią rękawiczki i wsadzą do kubeczka plastikowego ten lód. A niektórzy to nie da się, nie możemy. Także tutaj świadomość jest jeszcze znikoma. Świadomość w szpitalach jest znikoma. Byliśmy w szpitalu, no niestety nie zapewnili nam diety bezglutenowej, bo panie nie bardzo były zorientowane, chociaż był dietetyk kliniczny, tak, który powinien znać się na pewnych rzeczach. No tutaj akurat coś poszło nie tak. Byliśmy też w miejscowości, w takim wybraliśmy na wakacje, że była certyfikowana restauracja, po czym się okazuje, że jest tylko jeden przeszkolony kucharz. Dostaliśmy na obiad kuskus, bo pan myślał, że Jula jest weganką, a nie, że jest na diecie bezglutenowej. Trzeba się bardzo pilnować. Po prostu jak gdzieś się jedzie, non-stop człowiek analizuje, non-stop sprawdza składy, non-stop patrzy. Czasami to jest takie aż męczące, że człowiek nie może odpocząć, tylko cały czas musi sprawdzać, żeby się dziecku nic nie stało, tak? Bo chodzi o to, że jednak konsekwencje są, jakby coś zjadła nieodpowiedniego.
1: Mówiłaś o tym braku wiedzy, braku zrozumienia, czyli co? Każdy ci odbiera, jak ty pytasz o skład, że co, że ich sprawdzasz, tak? Że jakieś masz pretensje do nich, a nikt nie myśli o tym, że ty po prostu się martwisz o własne dziecko?
2: Tu wydaje mi się, że bardziej ludzie nie są świadomi tego, że to jest choroba, która powoduje takie nieprzyjemne dolegliwości. I niektórzy myślą, że jak pani z sanepidu przychodzi i wszystko sprawdza, że ja też taka jestem i wymagam od nich, nie wiem, czystości, składu i tego wszystkiego. A tu człowiek po prostu chce zadbać, żeby córka na wakacjach na przykład zjadła takiego bezpiecznego loda, a nie żeby później 3 dni leżała w łóżku z biegunką, z wymiotami albo nie daj Boże z odwodnieniem, bo tak, i to się może stać, ewentualnie nawet może powstać jakiś wstrząs anafilaktyczny, który powoduje no, niefajne dolegliwości.
1: Powiedz mi, w jaki sposób ta choroba cię ogranicza?
0: Najbardziej ogranicza mnie w wyjściach ze znajomymi czy na wycieczkach. No, wszyscy wokół nie są w stanie za bardzo zrozumieć i myślą, że przesadzam po prostu, a no tak naprawdę nawet jak przyprawy do zupy mają śladowe ilości glutenu, no to dla mnie to już jest po prostu dzień z życia wyjęty. Najgorsze są takie rzeczy, co powinny być bezpieczne, a okazało się, że coś nie wyszło i do tej pory ich nie jem, bo tydzień w łóżku wyjęty z życia po prostu.
1: Kiedyś było ci trudniej to zrozumieć, tą twoją chorobę, jak na przykład, nie wiem, chodziłaś do przedszkola, przyjęcia urodzinowe, na przykład dzieci się doskonale bawiły gdzieś na jakichś imprezach, a ty nie mogłaś się tak bawić?
0: Było mi na pewno przykro, ale miałam świadomość tego, co się stanie, jeśli nie będę się trzymać mojej diety tak naprawdę, no bo konsekwencje tego mam no prawie od razu.
1: Co się z tobą dzieje wtedy? Powiedz mi, jak się zdarzy taka sytuacja?
0: Straszne osłabienie, biegunki, wymioty, po prostu skręty jelit tak, że po prostu ma się ochotę wykorkować, byle tylko przestało boleć, bo to jest masakryczny ból.
1: I co mówisz, że nie ma jeszcze tak do końca takiego zrozumienia, tak, tej choroby?
0: Nie ma, no na pewno jest większa świadomość, ja też mam większą świadomość, no ale przynajmniej miałam to, co lubiłam w przedszkolu, bo wszyscy musieli jeść to, co było, a mama mi codziennie musiała przynosić obiad do przedszkola. I było to w jakiś sposób przyjemne, bo mogłam codziennie jeść to, co chciałam, a nie jakieś takie rzeczy, które niezbyt lubię.
1: Czyli co, u mamy sobie coś zamawiałaś, tak? Ekstra?
0: Tak, dokładnie.
1: Dzieci ci zazdrościły tej takiej twojej wyjątkowości?
0: Może nie zazdrościły, ale czasami miały ochotę na coś słodkiego, co ja miałam i ja bez problemu oddawałam i później ja siedziałam bez podwieczorku na przykład, bo wszystko oddałam.
1: W jaki sposób ta choroba wpływa na twoje życie? Mówimy tu o tych ograniczeniach, że masz problem na przykład, żeby się ze znajomymi gdzieś tam umówić, na przykład na pizzę czy na coś takiego. W jaki sposób jeszcze cię ogranicza?
0: Finansowo, bo mi zawsze szkoda wydać, mimo że moje rzeczy, to są naprawdę duże przebitki cenowe, typu nie wiem, zwykłe paluszki, to jest 3-krotność ceny normalnych i często mi po prostu szkoda, bo wolę przyoszczędzić niż sobie coś kupić, bo produkty są naprawdę dużo, dużo droższe. W niektórych krajach są zwroty, bo nie ma dla mnie leków, to traktują tam to jako lekarstwo, ale no niestety nie w Polsce.
1: Powiedz mi, to takie planowanie cały czas, wyjeżdżam na wakacje, na przykład przeglądanie, czy tutaj to będziesz mogła zjeść, czy tutaj jest taka restauracja, czy coś, to też męczy?
0: Męczy, ale no jest szczęście i niektórzy nie rozumieją, że ja potrafię się po prostu cieszyć każdą pierdołą, którą znajdę bezglutenową, na przykład, nie wiem, zwykłe orzeszki w panierce, czy lody jakieś, to dla innych jest takie normalne, a dla mnie nie za bardzo. Najgorzej było się przestawić, kiedy jeszcze mogłam trochę tego glutenu, to powoli musiałam odchodzić i jedzenie tego suchego, niedobrego chleba, porównując do normalnych ciepłych bułeczek, to było ciężkie do zrozumienia dla małej mnie.
1: Ale wiedząc, jakie konsekwencje będą z jedzenia tej ciepłej bułeczki, zrozumiałaś, że musisz to jeść?
0: Tak, po prostu chleb bezglutenowy i ogólnie produkty bezglutenowe nie są aż tak smaczne. Są suche i takie kruche. Nie jest to po prostu bardzo smaczne, ale no trzeba się przyzwyczaić, da się przyzwyczaić.
1: Mówiłyśmy tutaj też o tej takiej modzie w cudzysłowie na te diety bezglutenowe. Wtedy ci to bardziej pomogło, bo zauważyłaś, że w sklepie jest więcej takich produktów. Kiedyś chyba musiałaś do specjalnych sklepów, do większych jeździć. Teraz w każdym sklepie dostaniesz bezglutenowe produkty.
0: Tak, w każdym sklepie można coś tam znaleźć. W niektórych sklepach jest większy wybór, w niektórych mniejszy, ale no w praktycznie każdym coś tam znajdę. A kiedyś to było po prostu szukanie jak skarbu, bo to była masakra. Ale przez to, że była właśnie ta moda, to wprowadzili te produkty, ale moda się skończyła, przez to jest znowu trochę gorzej. W sensie i tak lepiej niż to 10 lat temu, ale no bywało lepiej.
1: Szukasz jakichś przepisów na przykład, gdzieś dowiadujesz się, co można by fajnego na przykład zjeść, co tego glutenu nie zawiera?
0: Tak, często szukam jakichś przepisów, czy sobie coś tam piekę, gotuję, ale jednak moje ciasto, moje mąki to nie wychodzi aż tak ładnie, jak ja sobie chcę to zrobić, bo gluten nadaje sprężystości i takiej wilgotności, przez co jest to dużo smaczniejsze i łatwiej się to robi. Moje na przykład nieudane pierwsze naleśniki czy cynamonki to były tak suche i kruche, że nie dało się na naleśnika zwinąć.
1: Myślisz, że dużo tracisz przez to, że jesteś chora?
0: Czy tracę? Nie wiem. No na pewno trzeba było się nauczyć inaczej żyć i wprowadzić wszystkich znajomych w to, bo no po prostu nawet przez przypadek, nie wiedząc, mogą mi zaszkodzić, typu wezmą, nie wiem, coś zjedzą glutenowego, sięgną do paczki moich chrupek czy czegokolwiek i ja już nie mogę, bo wiem, jakie to ma konsekwencje.
1: Bo mogą coś na palcach przenieść, tak?
0: Tak, dokładnie, bo to naprawdę nawet okruszki z deski do krojenia mogą mieć dla mnie złe efekty. Tostery, deski do krojenia, wszystko muszę mieć swoje.
1: Jeśli chodzi o to zrozumienie z ich strony, ono jest, tak? Oni się też tego uczyli od ciebie, ty ich musiałaś mocno edukować?
0: Zależy kto. Niektórzy się z tego śmiali, niektórzy próbowali zrozumieć, a niektórzy mieli takie po prostu obojętne im to było.
1: Jak tak widziałaś swoje dziecko, które gdzieś tam, no pewnie na początku jej było przykro, co sobie myślałaś? Pewnie był taki żal, co? O to, co się wydarzyło?
2: Jako matka to serce ściska, tak? I zawsze chcę, żeby jak gdzieś wychodzi, miała podobne produkty, które są na przykład na urodzinach, czy nie wiem, do pizzerii, to leciałam z pizzą, żeby ona jednak miała kontakt z rówieśnikami, a żeby nie czuła się taka odizolowana. Bo ta choroba strasznie izoluje. Jeżeli nie ma zrozumienia w rodzinie, nie ma zrozumienia w otoczeniu, to po prostu taka osoba się wycofuje, bo nie może cały czas tłumaczyć jednego i tego samego, że ona nie może glutenu, prawda? Niektórzy są tacy uparci, że a okruszek ci nie zaszkodzi, a ze schabowego zdejmij panierkę, wszystko będzie w porządku, tak? Nie, nie może. Kotlet ma być upieczony na osobnej patelni, z jej składników, nie może mieć styczności z glutenowymi, nie można położyć jej kotleta na kotleta glutenowego, które zostało normalnie przyrządzone, bo to po prostu już ten kotlet dla niej się nie nadaje.
1: A ty długo uczyłaś się tych wszystkich nawyków, bo teraz już je masz pewnie wyćwiczone i wiesz doskonale, w jaki sposób to robić, ale dużo czasu ci zajęło nauczenie się tego wszystkiego?
2: Cały czas się uczę. To nie jest tak, że po roku czasu wszyscy wiemy doskonale, jak ta choroba wpływa na nas, co można robić, czego nie można robić. W kuchni mam już stanowisko, gdzie możemy robić kanapki ze zwykłego chleba, i praktycznie połowa kuchni jest przystosowana dla Julci. Mamy jedną szafkę tylko z mąką, z normalnym makaronem, a tak to kuchnia jest bezglutenowa. Bo tak na dobrą sprawę ja bym się obawiała, żeby ona sobie jakieś krzywdy nie zrobiła, wchodząc do kuchni, jak sobie robi dla siebie posiłek.
1: A nie przyszło ci przez głowę, żeby na przykład zrezygnować też z glutenu?
2: To znaczy finansowo by było bardzo ciężko, bo jednak produkty są o wiele droższe. Zwykła mąka, możemy powiedzieć, no nasza glutenowa kosztuje, nie wiem, 4-5 zł, taka już powiedzmy z górniejszej półki, a jej kilo mąki kosztuje 19 zł. Także ceny są znaczne. Jeżeli chcemy sobie podmaszkiecić, to idziemy do sklepu i na przykład za takie zwykłe produkty, które ja bym kupiła dla siebie, tak, zapłaciłabym 10-15 zł, no Julcia, no to jest 50-60. Czyli to jest po prostu znaczna kwota dla budżetu domowego. No mamy pomoc od państwa, 215 zł, bo celiakia jest chorobą taką, na którą dostaje się orzeczenie o niepełnosprawności. I to państwo nam daje, tylko wydaje mi się, że jakby na przykład dawaliby, na przykład tak, nie kojarzę dokładnie państwa, ale wydaje mi się, że we Włoszech jest recepta i można produkty wykupić w aptece sobie i one są o wiele tańsze, to wydaje mi się, że w Polsce też by mogło być coś takiego, że na przykład dostanie się jakiś bon czy coś i idzie się i kupuje produkty, które tak na dobrą sprawę są lekarstwem na tą chorobę.
1: A chciałabyś, żeby takie sklepy specjalne powstały tylko na przykład z takimi produktami?
0: No, często we sklepach ze zdrową żywnością można spotkać, ale no, te produkty nie dość, że są bezglutenowe, to są jeszcze bez cukru, wegańskie, to już w ogóle jest bez niczego tak naprawdę. I to czasem znajdzie się jakaś perełka smaczna, ale zwykle to nie jest zbyt dobre. Jeszcze u mnie ciężko było wytłumaczyć jeszcze rówieśnikom czy rodzinie, że ja dodatkowo owsa nie mogę. Normalnie osoby bezglutenowe mogą jeść owies, a ja jeszcze dodatkowo owsa nie mogę, więc... Nawet owsianka odpada.
1: Ty dużo też czytasz o tej chorobie, czy nie? Czy już przestałaś? Czy już po prostu wiesz, co ci szkodzi i tego po prostu nie jesz na przykład?
0: Wiem, co mi szkodzi, ale no często szukam jakichś tam nowości, czy co nowego dodali do sklepów, czy jakieś właśnie przepisy, czy coś tam sobie upiekę, czy ugotuję, żeby po prostu poszerzać powoli ten mój wachlarz jedzeniowy.
1: Bo co, chyba jest ubogi, nie masz za dużo możliwości.
0: No jest ubogi, jeszcze tym bardziej, że jestem niejadkiem, więc... Do tej pory pamiętam, jak byliśmy w tym szpitalu z tą diagnozą, to po prostu dziadek mi przywoził jakieś tam parówki bezglutenowe, znalazłbym tylko coś tam zjadła w tym szpitalu.
1: Czyli co, teraz troszeczkę chyba jest łatwiej. Możesz kombinować, możesz szukać przepisów, tak? Możesz na przykład, nie wiem, gdzieś tam ludzie pewnie na świecie jakieś mają też pomysły, gdzieś wrzucają na TikToki, Instagramy.
0: Tak, ale zwykle i tak biorę przepisy glutenowe i staram się to zamienić moją mąką, przez co i tak zwykle nie wychodzi perfekcyjnie, ale no coś tam nowego jest.
1: Czyli ty się też nauczyłaś gotować, tak? Od jakiego czasu gotujesz?
0: Tak naprawdę od dosyć niedawna mnie wzięło, tak lubię po prostu sobie coś tam czasem zrobić, no bo na przykład nie mogę sobie pójść do sklepu kupić gotowych gofrów czy cynamonek chociażby, nie ma takich.
1: Jak ty sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Co ty byś chciała, żeby co ktoś wynalazł lekarstwo, żebyś ty mogła sobie łyknąć tabletkę i mogła wsuwać gofry i pączki na przykład?
0: To by było zbawienie. No na przykład jak tata jeździł na delegację do Warszawy czy coś, no to tam są bezglutenowe piekarnie i przywoził zawsze jedzenie, albo wujek ze Wielkiej Brytanii wysyłał mi paczkę, bo tam było wcześniej większa ilość produktów i to było po prostu dzień dziecka, kiedy mogłam iść i zjeść sobie ciastka po prostu.
1: Których normalnie nie możesz.
0: Dokładnie.
1: Czyli co, ta świadomość za granicą jest większa, tak? Tam większe możliwości mają takie osoby jak ty.
0: Tak, na pewno. No, dużo większa ilość zwykłych restauracji daje możliwość zjedzenia właśnie dla celiaków, bo niektórzy myślą, że alergia i celiakia to samo. Jak osoba z alergią zje właśnie typu okruszki, to raczej nic jej się nie stanie, a u mnie to już daje reakcję.
1: Twoje marzenie jakie jest, Justyna?
2: Żeby ludzie mieli większą świadomość. Większą świadomość, żeby mieli lekarze, większą świadomość, żeby miały osoby w restauracjach i żeby więcej osób było otwarte dla takich ludzi. Bo jeżeli wyjeżdżamy, to naprawdę jest lista restauracji, które możemy odwiedzić. Kiedyś jeździliśmy w jedno miejsce nad morze, w Dźwierzyno. Jest tam fantastyczna restauracja i tam mają super świadomość. Oni po prostu wiedzą doskonale, co to jest za choroba, co to jest jakakolwiek choroba, bo na przykład osoby z cukrzycą, które też mają swoje ograniczenia i wagowe, tam nie ma problemu. Tam idzie kelner, pyta się kucharza, on mówi, frytki ważą 100 gram produktu, tak? Później oni ważą, ile waży produkt po upieczeniu i tam nie ma, że ktoś wydziwia. Tam po prostu każdy może o cokolwiek zapytać i dostanie na to odpowiedź. A w niektórych po prostu restauracjach to po prostu nie da się. Mówią, że się nie da, nie wiedzą, ale powiem tak, że niektórzy są otwarci. Otwarci są na nowości i na przykład, jeżeli się wytłumaczy, co oczekujemy, że na przykład chciałabym grillowaną pierś z pieprzem i solą, to oni to zrobią na nowej, czystej patelni i w warunkach takich, żeby nie było to zanieczyszczone.
3: A jakiś kontakt macie z osobami, które też chorują? Ty masz jakiś kontakt? Utrzymujesz z kimś, czy nie? Czy nie szukasz takich kontaktów?
0: Po prostu nie znam żadnej osoby, która też choruje na celiakię. No, może w nowej szkole trafię na jakąś taką osobę, ale no w tej szkole nie miałam nikogo, kto miał chociażby alergię czy celiakię, nic. Nawet cukrzycy u mnie nie mieli, więc niezbyt miałam kontakt. Minus też taki, że celiakia nie lubi samotności, no jest często razem z innymi chorobami, które się łączą, więc w przyszłości też mogę dostać cukrzycę czy innych chorób.
3: A ty próbowałaś gdzieś szukać rodziców w takiej samej sytuacji jak ty, czy nie?
2: Na Facebooku. Mamy stronę i jeżeli są jakieś nowości, w sensie, że rzucają jakiś produkt do sklepu, no to wszyscy robią zdjęcia, że jest na przykład w Lidlu, są nuggetsy bezglutenowe i wtedy po prostu jak, nie wiem, jak dziecko, co zostaje zabawkę, jedziemy, kupujemy 5 paczek, bo nigdy nie wiadomo, czy to będzie jeszcze przez jakiś czas, czy już nie. No niekiedy to powiem tak, że ludzie no patrzą na no takich, no coś nie tak chyba z tą panią, tak, bo kupuje tyle paczek produktów czy coś, a my po prostu kupujemy na zapas, bo jak coś jest dobre, no to wolimy to mieć przez jakiś czas, niż iść do sklepu i rozczarować się, że później już tego produktu nie ma.
3: To nie jest łatwe życie, co?
2: Trochę obciążenia psychicznego jest, z tego względu, że cały czas musisz mieć świadomość tego, że jak gotujesz, to żeby nie pomylić łyżki, że tą prawą jest po stronie, to jest Julci, ta po lewej to jest moja i już po prostu po 10 latach automatycznie, tak? Ale na początku było. Nawet wyrzuciłam już produkty takie typu bułka do panierowania kotletów, żebym nie pomyliła się, tak? Bo te produkty są tak podobne do siebie, że nie zawsze można je odróżnić, tak? A nie chciałabym jej zrobić jakąkolwiek krzywdę.
3: Czyli to obciążenie też jest okropne, tak? Bo wiesz, że w twoich rękach jest jej no po prostu dobre samopoczucie też, tak?
2: Oczywiście, że tak. I najgorsze jest tak, że na przykład jak gdzieś jedziemy, tak? To ja zawsze dopytuję. W zeszłym roku miałam fenomenalną sytuację, ponieważ wybierała się Julia na dwudniową wycieczkę i dzwoniłam do hotelu, w którym tam mieli nocować i mieli przygotowany posiłek i pani intendentka menadżer była doskonale zorientowana. Ona wszystko mi powiedziała, co mogą przygotować, co by chciała Jula, co ona lubi i ona wróciła z tej wycieczki tak zadowolona, że po prostu no, każda wycieczka mogłaby tak wyglądać. Natomiast w tym roku pojechała w inne miejsce, też na dwudniową, no to niestety stawałam wcześniej, gotowałam jej słoiki do walizki i tylko było podgrzewanie, bo nie każdy jest świadomy tego, że mógł zaszkodzić jej, chociaż w małych ilościach produktu przemycić ten gluten, bo nawet jak ktoś robi pierogi i w tym momencie jest podgrzewana jej zupa, no mogłyby być, prawda, jakieś zanieczyszczenia krzyżowe występować.
3: A zrozumienie w rodzinie jest? Wszyscy już wiedzą, że jak Julcia przyjeżdża w gości, to dla niej trzeba specjalnie gotować?
2: No nie wszyscy. Nie wszyscy. Znaczy generalnie nie wszyscy są świadomi tego, że ta choroba taka jest. Oczywiście tak, że nie je glutenu, to wszyscy wiedzą, ale nie są przygotowani na to, żeby jej ugotować coś, prawda?
3: Czyli co, cały czas ty musisz uważać, tak? Cały czas ta czujność musi być z twojej strony.
2: Mam oparcie w mężu. Obydwoje działamy razem w jednym teamie. Także to jest bardzo duże oparcie, że on też to rozumie i przestrzega tego. Zdaje sobie świadomość, że musimy razem działać, bo tak to jedna osoba tego nie udźwignie.
3: To chyba duże szczęście mieć takich rodziców, co?
0: No to oczywiście, no.
3: Jakie ty masz plany w ogóle, Jula, na przyszłość? Co ty byś chciała robić? Kim ty byś chciała być?
0: Nie mam totalnie pojęcia na przyszłość. Wiem tyle, że teraz wybieram się do liceum. Zobaczymy, jak będzie dalej.
3: Choroba nie przeszkadza ci w życiu?
0: Ogólnie da się żyć, po prostu da się przyzwyczaić.
1: Celiakia to genetyczna choroba o podłożu autoimmunologicznym, nazywana nie bez powodu królową kamuflażu. Może latami niszczyć organizm od środka, nie dając wyraźnych sygnałów alarmowych. O rozmowę na jej temat poprosiłam specjalistę chorób wewnętrznych, doktora Pawła Banasia.
4: Celiakia jest chorobą wieloukładową, w której predyspozycja genetyczna, czyli posiadanie tak zwanego HLA-DQ2 lub HLA-DQ8 w połączeniu ze spożywaniem glutenu, czyli białka zawartego w zbożu, pszenicy i jęczmieniu, a lub hybryd tych zbóż, na przykład w pszenżycie, prowadzi do uszkodzenia jelita cienkiego.
3: A jakie jest podłoże tej choroby? Skąd ona się bierze?
4: Podłoże jest genetyczne, więc musimy mieć do tego predyspozycję. Celiaki często w

0: z przewodu pokarmowego, czy w postaci nietypowej, objawy ze strony układu kostno-szkieletowego, z układu nerwowego, czy moczowo-płciowego, problemy z płodnością, problemy z miesiączkowaniem. Więc tutaj spektrum nie tylko dotyczy przewodu pokarmowego, ale również innych układów naszego organizmu. Jest to choroba wieloukładowa, więc nie tylko sam przewód pokarmowy.
1: A trudno ją zdiagnozować?
0: Często do rozpoznania dochodzi niestety po wielu latach, bo te objawy mogą być tak naprawdę niezwiązane z przewodem pokarmowym. Mogą być to zmiany skórne, możemy traktować tak subtelne objawy z przewodu pokarmowego jako podłoże innej choroby. One występują okresowo w zależności od tego, ile tego glutenu dostarczamy do swojego organizmu, więc tak naprawdę diagnostyka może nie być taka łatwa, a z uwagi na to, że występowanie celiaki w populacji zachodniej, 0,6% populacji, nie zawsze naprowadza nas lekarzy na to, żeby szukać na przykład w tym kierunku, bo spektrum badań laboratoryjnych takich typowych niekoniecznie może też pokazywać, że z celiakią mamy do czynienia.
1: Mówił pan przypadkowo, a czy są na przykład jakieś badania, które my możemy wykonać, żeby sprawdzić, czy nie chorujemy na celiakię?
0: W pierwszej kolejności badania laboratoryjne. Myślę, że tutaj regularne badanie się pod tym kątem, mając objawy, mając symptomy tego, że możemy na tą celiakię chorować, więc tutaj morfologia, w której możemy stwierdzić obniżoną wielkość krwinki, niedobór żelaza, niedobór kwasu foliowego, niedobór witaminy B12, witaminy D, wapnia, niski poziom białka całkowitego, podniesiony poziom aminotransferaz. Tutaj tak naprawdę wtedy możemy zwrócić uwagę, na tym bardziej, że jeżeli jesteśmy osobą młodą, aktywną, dobrze odżywiającą się, a coś tutaj nie gra, to jak najbardziej w pierwszej kolejności badania laboratoryjne byłyby tym rozwiązaniem. W dalszym toku postępowania na pewno badania serologiczne, tutaj mówimy o przeciwciałach, przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA, oznaczenie przy tym wszystkim całkowitego poziomu IgA, czy dalsza diagnostyka serologiczna i w końcowym etapie diagnostyka endoskopowa, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, żeby tą chorobę potwierdzić i wdrożyć adekwatne leczenie, czyli leczenie dietetyczne. U ludzi dorosłych złotym standardem jest wykonanie badań serologicznych, czyli autoprzeciwciał w kierunku celiaki, a także badania gastroskopii z pobraniem wycinków z dwunastnicy. Do rozpoznania celiaki musimy mieć świadomość, że musimy pozostawać w trakcie diety zawierającej gluten. Jeżeli wyłączymy gluten z diety na dłuższy okres, to zarówno przeciwciała w surowicy, jak i błona śluzowa jelita cienkiego mogą pozostawać prawidłowe, co utrudni tak naprawdę rozpoznanie.
1: Czyli co, nie możemy iść na badania nie jedząc glutenu, tak? Czyli tego, co nas atakuje.
0: Tak naprawdę, żeby prawidłowo rozpoznać celiakię u osób, które wyłączyły gluten z diety, musimy powrócić do diety z glutenem na kilka tygodni, żeby tak naprawdę spowodować, żeby ten organizm potrafił na ten gluten zareagować, wytworzyć swoiste autoprzeciwciała i wygenerować objawy.
1: Czy jest zrozumienie tej choroby, jeśli chodzi o nas? Czy my ją już rozumiemy, czy nie do końca?
0: Często różne inne choroby próbujemy przypisać celiaki. Często przewlekłe biegunki wynikające na przykład z zespołu jelita drażliwego, z mikroskopowego zapalenia jelit, z chorób infekcyjnych. Gdzieś próbujemy przypisać celiaki. Sami pacjenci gdzieś usuwają ten gluten z diety, lepiej się czując, ale tak naprawdę nie do końca możemy mówić wtedy o celiaki. Celiaki musimy zdiagnozować i wtedy dopiero podjąć adekwatne leczenie. A całkowita eliminacja z glutenu, nie mając celiaki, też nie będzie miała sensu.
1: A czym ona się różni od zwykłej alergii pokarmowej?
0: Różni się tym, że posiadamy w pierwszej kolejności przeciwciała, mamy niedobory pokarmowe, mamy objawy, które są do tego wszystkiego typowe. Alergia pokarmowa często dotyczy tylko jednych produktów. Tutaj w celiaki mamy do czynienia z nietolerancją praktycznie wszystkich zbóż poza owsem tak naprawdę. I to owsem, który pochodzi z certyfikowanych upraw, nie jest on zanieczyszczony innymi zbożami, czyli w tym wypadku pszenicą, żytem czy jęczmieniem.
1: Co w przypadku, gdy osoba chora na celiakię zje taki produkt z glutenem? Co się zaczyna dziać w jej organizmie?
0: W osobie regularnie spożywającej gluten z rozpoznaniem celiaki, tak jak spektrum objawów może być różne. Te objawy mogą być subtelne, mniej lub bardziej nasilone. W pierwszej kolejności mamy do czynienia z biegunką, z wzdęciami, troszkę rzadziej z bólami brzucha, chociaż tak naprawdę również zaparcia w celiaki mogą się pojawić. Możemy mieć objawy związane z niedoborami, czyli tutaj możemy mówić o niedokrwistości, na pewno będziemy troszeczkę osłabieni, na pewno gdzieś ten nasz napęd życiowy będzie troszeczkę mniejszy.

0: Jeżeli chodzi o dzieci, na pewno będzie problem z zrastaniem u osób dorosłych, może dojść do wczesnego rozwoju osteoporozy, może dojść do zaburzeń płodności, trudności w utrzymaniu ciąży, poronień, tak naprawdę dolegliwości z układu nerwowego. Tutaj mogą być dolegliwości polineuropatyczne, czyli różne parestezje w zakresie kończyn, mogą być niewyjaśnione bóle głowy, migreny. Więc tych spektrum objawów po spożyciu glutenu osób chorych na celiakię może być stosunkowo dużo, a ich nasilenie może być różne u różnych osób. To jak ze wszystkimi chorobami, nie każdy z nas choruje tak typowo książkowo.
1: A ta choroba ujawnia się tylko w dzieciństwie, czy nie? Czy na przykład człowiek jest dorosły, funkcjonuje, żyje i nagle się okazuje, że choruje?
0: Może ujawnić się tak naprawdę w różnym wieku. Literatura pokazuje, że często jest to po 20 roku życia 70% przypadków. Na celiakię choruje 0,6% populacji zachodniej, więc pojawienie się celiaki często jest poprzedzone jakimś czynnikiem sprawczym, czy to infekcją przewodu pokarmowego, czy dużym zabiegiem, czy spożyciem leków z tytułu jakiejś innej choroby, więc choroba nie musi ujawniać się od samego początku.
1: I co w przypadku, jak się ujawni? Co robić?
0: Gdy już rozpoznamy celiakię, tak naprawdę jedynym udokumentowanym sposobem leczenia jest wdrożenie diety bezglutenowej, czyli wyłączenie produktów zawierających białka zbóż, żyta, jęczmienia i pszenicy. Tak jak mówię, można spożywać owies, który tylko z certyfikowanych upraw, więc musimy eliminować produkty, które to zawierają. Bułki, jasny chleb, chleb razowy, pieczywo chrupkie, wszystkie ciasta i ciastka, które są wypiekane na produktach zawierających gluten, więc przede wszystkim musimy eliminować tutaj te produkty.
1: Lekarstwa na tę chorobę nie ma?
0: Lekarstwa na tą chorobę nie ma, jest to choroba przewlekła, którą będziemy już posiadać zawsze. Leki stosujemy tylko w przypadkach opornych, ale tak naprawdę jest to zarezerwowane dla tych przypadków, w których dieta nie pomaga i to jest tak naprawdę nasze leczenie ratunkowe, a nie w tej chwili leczenie wiodące.
1: Czy zdarzają się takie sytuacje, w których pomimo tego, że pacjent zastosował dietę, jednak nie czuje się lepiej?
0: Medycyna nigdy nie jest książkowa, więc mogą zdarzyć się pacjenci, którzy będą posiadali objawy. Wtedy warto zweryfikować ewentualnie rozpoznanie celiaki, czy na pewno mamy do czynienia z celiakią. Jeżeli mamy potwierdzenie, że z pewnością mamy do czynienia z celiakią, może warto skonsultować się z gastroenterologiem, który by rozważył leczenie, ale na pewno nie jest to leczenie pierwszego wyboru. Leczeniem pierwszego wyboru w celiaki jest dieta.
1: Funkcjonowanie z tą chorobą normalne jest możliwe?
0: W toku rozwoju tak naprawdę produktów bezglutenowych, w toku tego, że mamy w tej chwili do wyboru bardzo dużą ilość produktów i ta nasza świadomość jest coraz większa, myślę, że jest lepiej niż było kilka lat temu, więc myślę, że jest to na pewno trudne, bo musimy sobie odmawiać pewnych rzeczy, musimy sobie zwracać uwagę na to, co jemy, ale na pewno z biegiem czasu będzie to troszeczkę lepiej tolerowana choroba dla osób chorych i myślę, że tak naprawdę utrudnia życie, na pewno przy rozsądnym leczeniu go nie będzie skracać, ale trzeba na siebie uważać, siebie kontrolować i pozostawać w regularnej kontroli lekarskiej.
1: Tak jak pan powiedział, czyli co, to się zmienia? Zmienia się też nasze podejście, nasza świadomość tych produktów coraz więcej. Pan też obserwuje, że osobom chorym na celiakię żyje się troszkę lepiej?
0: Myślę, że wybór i ilość produktów, tak naprawdę świadomość i ilość materiałów na temat celiaki, a także strony na przykład do pomocy, w których można się kontaktować z osobami chorymi na celiakię, wymieniać swoje własne doświadczenia, wymieniać na przykład przepisy, to co możemy jeść, co, gdzie, jakie produkty możemy kupić i co możemy z nich przyrządzić, jest zdecydowanie bardziej dostępne w tej chwili niż było to kilkanaście lat temu.
1: Czy w przypadku celiaki zdarzają się też jakieś dodatkowe choroby, że na przykład osoba, która choruje na to, może się coś pojawić jeszcze innego?
0: Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną, więc ona może współistnieć z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Tak naprawdę cukrzyca typu pierwszego, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie wątroby jak najbardziej też może współistnieć z tą chorobą i wtedy też musimy zasięgnąć opinii specjalisty i podjąć leczenie też tej drugiej choroby, nie tylko samej celiaki.
1: Czyli właśnie dlatego tak jest ważne, żeby cały czas kontrolować stan naszego zdrowia, być w kontakcie z lekarzem.
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli rozpoznajemy chorobę przewlekłą, musimy mieć tą świadomość, żeby pozostawać w regularnej kontroli lekarskiej, regularnie się w zakresie tej choroby edukować i podejmować adekwatne do tej choroby leczenie.
1: Celiakia to choroba mylnie postrzegana jako fanaberia. Często bywa lekceważona i niezauważana. A jak jest poważna, pokazuje historia Julii. nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, osteoporozy, anemii czy problemów z płodnością. Trzeba też pamiętać, że celiakia wiąże się z nieporozumieniem, a także poczuciem inności i krzywdy. U 10% pacjentów z tą chorobą występuje depresja, a u 15% inne dolegliwości psychiczne. Dlatego tak ważne jest zrozumienie i wsparcie chorych.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: Świat muzyki country pogrążony w żałobie. Dolly Parton, niekwestionowana królowa tego gatunku, zmarła w wieku 80 lat. Prezydent Donald Trump w swoim stylu postanowił uczcić jej pamięć, opuszczając flagi na cały tydzień. Cóż, nie każdego dnia widzi się taką reakcję na odejście artystki, która z biednej dziewczyny z Tennessee stała się ikoną, pisząc ponad 3000 piosenek i rozdając miliony książek dzieciom na całym świecie. Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć.
2: Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia.
0: Radio Super Expert. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic. W świecie disco polo zawrzało. Zenek Martyniuk, król tego gatunku, został oskarżony przez Jacka Kawalca o śpiewanie z playbacku. Kawalec w swoim satyrycznym stylu parodiował Zenka, sugerując, że mikrofon to tylko rekwizyt do krzyczenia ręce w górę. Jednak eksperci i fani jednogłośnie potwierdzili, że Zenek śpiewa na żywo. Martyniuk nie zamierza odpuścić i zapowiada, że sprawą zajmą się jego prawnicy. Ciekawe, czy inni artyści wezmą przykład i zaczną śpiewać na żywo, czy może jednak pozostaną przy bajkowych rozwiązaniach.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury. Mimo że Ania Karwan według ekspertów była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metallica, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć?
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą. Na rockowym festiwalu w Malezji doszło do tragicznego zdarzenia, które przypomina, że rock'n'roll to nie tylko muzyka, ale czasem i dramat. Perkusista zespołu Meditacji, Raya Azren Raya Talib, zmarł na scenie podczas występu 18 lipca. Choć przyczyna śmierci nie została oficjalnie podana, rodzina wspomina o jego problemach zdrowotnych. Zespół, mimo tej tragedii, planuje kontynuować swoją działalność, bo przecież show must go on, prawda?
3: Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
4: Story. Loka.

0: Miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie dwóch lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do 1 godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
2: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
3: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem. Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki. W miejscowości Wrzeście doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy Opla. Mężczyzna z ponad 2 promilami alkoholu uderzył w autobus przewożący ponad 50 osób do łeby. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca został zatrzymany przez świadków. Kierowca usłyszał już zarzuty i grozi mu nawet 12 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Otwocka zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. Zabezpieczono blisko 4 kg różnych substancji oraz niemal 330 000 złotych w gotówce. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego. To kolejny sukces otwockiej policji w walce z przestępczością narkotykową.
2: Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 000 złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór. Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić.
1: Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku, jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Jan Frycz, wybitny aktor, zostanie pożegnany 7 września na Starych Powązkach, ale bez religijnych ceremonii. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy, choć świecki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Cóż, nawet po śmierci Frycz zaskakuje nas swoją niekonwencjonalnością.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie? Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
1: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 – Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii. Świat muzyki alternatywnej drży w posadach. Richard Lloyd, legendarny gitarzysta zespołu Television, walczy z rakiem dróg żółciowych, a jego sytuacja finansowa jest równie dramatyczna jak diagnoza. Zbiórka na GoFundMe ma pomóc muzykowi i jego żonie, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami leczenia. Czyżby ikony punk rocka też potrzebowały wsparcia? Cóż, nawet legendy czasem muszą prosić o pomoc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
1: Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie całkowite wystąpi w Katowicach, gdzie temperatura osiągnie 15 stopni. Z kolei w Toruniu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1023. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka, cofając, śmiertelnie potrąciła kobietę na drodze wewnętrznej przy ulicy Kochanowskiego. Policja i prokuratura prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Przyczyny wypadku są na razie nieznane. W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. 2 lata po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginął mąż Eweliny, zapadł nieprawomocny wyrok dla Łukasza Żaka. Sąd skazał go na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ewelina, mimo wyroku, wciąż zmaga się z bólem po stracie i stara się zapewnić dzieciom spokojne życie. Wdowa wybaczyła sprawcy, ale ma nadzieję, że jej doświadczenie będzie przestrogą dla innych kierowców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd dziecięcy są. W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie 60-letnia nauczycielka przyszła do pracy pod wpływem alkoholu, mając około 1,7 promila we krwi. Kobieta zajmowała się kilkunastoosobową grupą dzieci. Sprawa trafiła do sądu, a nauczycielce grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżona przyznała się do winy i nie była wcześniej karana.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: W najbliższą niedzielę w Ogrodzie Branickich w Białymstoku odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów pod hasłem Azjatycki Street Food. Ponad 30 restauracji zaprezentuje swoje specjały, a w programie znajdą się także atrakcje dla dzieci, warsztaty i strefa chilloutu. To doskonała okazja, by w pięknej scenerii spróbować nowych smaków i spędzić czas z rodziną. Wydarzenie potrwa od 10 do 16.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Ż. zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu. Ekipa SK Summer City odwiedziła dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afromental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
1: Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów.
2: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. Od niedzieli w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, w tym jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że odmowa ich realizacji to łamanie prawa. Już w poniedziałek rano 11 par jednopłciowych otrzymało transkrybowane akty małżeństwa. W przypadku odmowy przez jeden urząd pary mogą ubiegać się o transkrypcję w innym urzędzie stanu cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy dokumentów, zależne od płci osób zawierających związek. Zmiany te są wynikiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Leszek Skiba, doradca prezydenta, krytykuje rządowe zmiany w podatkach. Jego zdaniem wprowadzenie nowych stawek PIT i CIT jest niewłaściwe i niebezpieczne. Skiba podkreśla, że program kosztujący 10 miliardów złotych przyniesie podatnikom jedynie 300 zł miesięcznie. Podwyżka CIT z 19 do 22% może osłabić napływ inwestycji zagranicznych do Polski o 10 miliardów złotych rocznie. Doradca prezydenta uważa, że mogą znacząco

0: Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAK-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAK-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii Hit to Kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej. Szwecja zaprezentowała nowy silnik odrzutowy i makietę bezzałogowca w ramach programu Otto. Celem jest uzyskanie zdolności rażenia celów na dystansie do 1000 km. Program ma na celu szybki rozwój technologii wojskowych z naciskiem na efektywność i przystępność cenową. GKN Aerospace we współpracy z szwedzkim lotnictwem wykorzystuje druk trójwymiarowy do produkcji komponentów. Program Otto to nie tylko budowa bezzałogowca, ale także testowanie nowych metod współpracy przemysłu z wojskiem. Pierwszy lot demonstratora planowany jest na drugą połowę 2027 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo. Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywny wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
1: W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduński. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi scenami. W nowych odcinkach Antoś, syn Pawła i zmarłej Franki, zacznie coraz bardziej odczuwać brak mamy. Chłopiec, nie rozumiejąc, co się stało, będzie wołał mama, co poruszy serca widzów. Agnes, która nie może mieć własnych dzieci, stanie się świadkiem tych wzruszających chwil. Paweł, mimo własnego bólu po stracie żony, stara się zapewnić synkowi jak najlepsze dzieciństwo. Wkrótce zorganizuje casting na opiekunkę, by odciążyć siebie i pomóc Antosiowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Relacja Pawła z Agnes pozostanie na razie na poziomie przyjacielskim, mimo jej zaangażowania w opiekę nad chłopcem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 466 odcinek. Curro przeżywa dramatyczne chwile, gdy Paco umiera w jego ramionach, co wywołuje u młodego arystokraty głęboki szok. Maria ze strachem wyznaje Janie, że mogła nieświadomie podsunąć Martinie pomysł o trucia hrabiego. Tymczasem Lope jest wściekły na Werę za ujawnienie jego długów. W tle tych dramatów dochodzi do pozytywnego przełomu. Virtud godzi się z Simoną i prosi o pomoc w odzyskaniu synka. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o 15.05 na TVP2. Wszystkie epizody dostępne są również na platformie TVP VOD.
1: Serial M jak miłość powraca z 27 sezonem już 7 września 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane o 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Fani mogą być spokojni, ponieważ kulisy M jak miłość pozostają na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiana godziny emisji serialu wynika z krótszego czasu reklamowego. Dzięki temu również inne produkcje, jak Na Sygnale i Na Dobre i Na Złe, rozpoczną się wcześniej. Nowy sezon M jak miłość będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki na TVP2. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nadchodzącym sezonie. 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty. Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melilli. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
2: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Z Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń.
1: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
2: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni. Białe skarpetki często tracą swój śnieżno-biały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Facelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień.
1: Monstera, popularna roślina doniczkowa, może zyskać na wyglądzie dzięki prostemu naparowi z czarnej herbaty. Regularne podlewanie tym naturalnym nawozem dostarcza roślinie niezbędnych minerałów, takich jak potas, azot i fosfor. Dzięki temu Monstera szybko wypuszcza nowe liście i rozwija silny system korzeniowy. Wystarczy unikać herbat aromatyzowanych i stosować napar raz w miesiącu.
2: W Wołowie zatrzymano mężczyznę, który 21 sierpnia zaatakował małżeństwo, używając siekiery i stalowego narzędzia z kolcami. Choć napastnik ukradł jedynie papierosy, jego agresywne zachowanie doprowadziło do tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Policja przypomina, by w sytuacjach zagrożenia unikać konfrontacji i jak najszybciej powiadomić służby. Storczyki mogą ponownie zakwitnąć dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać czosnek do ziemi w doniczce, co stymuluje kwitnienie i chroni korzenie przed gniciem. Czosnek działa jak naturalny antybiotyk, dostarczając roślinie ważne pierwiastki, takie jak fosfor, żelazo i potas. Dzięki temu storczyki zyskują energię do wzrostu i kwitnienia.
1: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mogą naturalnie zachować młodzieńczy wygląd i energię. Bliźnięta, waga, strzelec i lew wyróżniają się na tle rówieśników dzięki optymizmowi, witalności i dbałości o siebie. Choć horoskopy traktujemy z przymrużeniem oka, warto sprawdzić, czy nasz znak znajduje się na tej liście. Pamiętajmy jednak, że młody wygląd to nie tylko kwestia astrologii, ale także stylu życia i podejścia do świata.
2: Psychotesty wizualne zyskują na popularności w internecie. Wystarczy wybrać jedno z 4 piórek, by dowiedzieć się, co najtrudniej przychodzi nam odpuścić w życiu. Choć nie są to profesjonalne narzędzia psychologiczne, mogą być ciekawym pretekstem do refleksji nad sobą. Wybór piórka może zaskoczyć, a interpretacja stać się zabawnym punktem wyjścia do przemyśleń. We Wrocławiu zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sprawcy mieli zaatakować 22-latka, próbując wymusić od niego pieniądze, które rzekomo wygrał w kasynie. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury. Za zarzucane przestępstwa grozi im do 20 lat więzienia. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Wakacyjny deszcz wprowadzi odrobinę świeżości, idealnie wpasowując się w letnią atmosferę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i niekwestionowana ikona stylu, znów zaskakuje. Choć uwielbia taniec, na parkiecie Tańca z Gwiazdami jej nie zobaczymy, bo jak sama przyznała, chętnie zatańczyłaby 20 lat temu. Ale kto wie, może zasiądzie w jury, zastępując Ewę Kasprzyk. Na razie pozostaje tajemnicza, ale jedno jest pewne, Magda zawsze potrafi zaskoczyć.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic.
1: Zygmunt Heiser, niekwestionowany mistrz wiecznej młodości, zdradził swój sekret na doskonałą formę. Okazuje się, że dieta to dla niego jedynie mit, a kluczem do sukcesu są sporty plażowe i unikanie ciepłej marchewki z groszkiem. Heiser, znany z teleturniejów i reklam proszku do prania, nadal zaskakuje swoją energią, grając w siatkówkę plażową 3 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o jedzenie, to polska kuchnia i zupy są jego ulubieńcami, choć ciepła marchewka z groszkiem pozostaje jego największym kulinarnym wrogiem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska nieoczekiwanie stała się gwiazdą plotek. Po tym, jak Julia Wieniawa pożegnała się z Mam Talent, Urbańska wrzuciła do sieci nagranie, które wywołało lawinę spekulacji. Sama artystka twierdzi, że to czysty przypadek, ale kto wie, może to właśnie ona zasiądzie w fotelu jurora. Tymczasem Julia Wieniawa podobno przenosi się do Tańca z Gwiazdami, a Natasza z uśmiechem kibicuje młodszej koleżance. Ciekawe, co jeszcze przyniesie ten telewizyjny roller coaster.
2: W świecie disco polo zawrzało. Zenek Martyniuk, król tego gatunku, został oskarżony przez Jacka Kawalca o śpiewanie z playbacku. Kawalec w swoim satyrycznym stylu parodiował Zenka, sugerując, że mikrofon to tylko rekwizyt do krzyczenia ręce w górę. Jednak eksperci i fani jednogłośnie potwierdzili, że Zenek śpiewa na żywo. Martyniuk nie zamierza odpuścić i zapowiada, że sprawą zajmą się jego prawnicy. Ciekawe, czy inni artyści wezmą przykład i zaczną śpiewać na żywo, czy może jednak pozostaną przy bajkowych rozwiązaniach.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury, mimo że Ania Karwan według ekspertów była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia.
2: Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
1: Świat muzyki country pogrążył się w żałobie po śmierci Dolly Parton, która odeszła w wieku 80 lat. Ikona, znana z niezliczonych hitów, przegrała walkę z chorobą nowotworową, pozostawiając po sobie pustkę, której nie zapełni nawet najgłośniejszy koncert. Gwiazdy rocka i metalu, od Briana Maya po Micka Jaggera, prześcigają się w hołdach, a Jack White zagrał nawet Jolene na żywo, by uczcić jej pamięć. Cóż, Dolly, zawsze byłaś jedyna w swoim rodzaju, a teraz pozostaje nam tylko nucić I Will Always Love You.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 14 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto.
1: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. Trwają poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął po tym, jak wyszedł z mieszkania w Rynie i nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć Sebastiana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na ulicy Solnej w Krakowie setki mieszkańców zebrały się, by uczcić pamięć młodego małżeństwa, które zginęło w tragicznym wypadku. Protestujący domagali się poprawy bezpieczeństwa na drogach, wskazując na problem szaleńczej jazdy kierowców. W wyniku wypadku, do którego doszło w miniony weekend, zginęli rodzice, a ich dziecko trafiło do szpitala. Sprawca wypadku, 26-letni mężczyzna, został oskarżony i grozi mu do 8 lat więzienia. W najnowszym rankingu najlepszych miast do życia w Polsce zaszły znaczące zmiany. Rzeszów, który jeszcze niedawno był liderem, spadł aż o 6 miejsc. Warszawa również zanotowała spadek, lądując pod koniec pierwszej dziesiątki. Główne problemy stolicy to wysokie ceny mieszkań i długi czas oczekiwania na wizyty u specjalistów. Dąbki odzyskały spokój po weekendowych sztormach. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a morze jest spokojne dzięki stabilnemu klinowi wysokiego ciśnienia. Temperatura powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza, a woda ma 17 stopni Celsjusza, co sprzyja orzeźwiającym kąpielom. Dodatkowo nie odnotowano obecności sinic, a plaża Dąbki Zachód ponownie zdobyła prestiżową błękitną flagę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
1: Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2^3 + 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór. W Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych. Ewa Swoboda, polska wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, zdecydowanie odrzuciła wyzwanie znanego youtubera iShow Speeda do wspólnego wyścigu. W programie Lekkie Gatki TVP Sport stwierdziła, że nie zamierza pajacować. Mimo popularności iShow Speeda i jego wcześniejszych wyzwań z innymi sportowcami, Swoboda podkreśliła, że traktuje bieganie poważnie i nie widzi sensu w takim starciu.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Baszkowicach koło Stargardu już w połowie września odbędą się prestiżowe zawody drwali. 12 września ruszają Mistrzostwa Polski Stay Hell Timber Sports, a dzień później Mistrzostwa Europy Trofy. Polscy zawodnicy, w tym Szymon Groenwald i Michał Dubicki, będą walczyć o najwyższe trofea. Wydarzenie towarzyszy targom Agro Pomerania i jest dostępne dla publiczności za darmo. W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwia start. Organizator mityngu,

0: tym Krzysztof Strogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1015 odcinku przynosi emocjonujące chwile dla Czarnej, która podejmuje się opieki nad małym Tufanem. Niestety, chłopiec znika z jej pola widzenia, co wywołuje u niej atak paniki. Gdy go odnajduje, Tufan krytykuje ją za brak czujności, co potęguje jej obawy przed nadchodzącym macierzyństwem. Tarna dzieli się swoimi wątpliwościami z Ibo, który z kolei z zaangażowaniem przygotowuje się do roli ojca. Premiera tego odcinka już w piątek, 28 sierpnia, o 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to turecki hit pełen emocji, gdzie losy bohaterów splatają się w walce o rodzinę i miłość. Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną. Splątane losy powracają z 33 odcinkiem już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie odkryjemy mroczny sekret łączący Halila i Munewer, który na zawsze zmienił ich życie. Yasemin, młoda pielęgniarka, zaskoczy wszystkich swoim profesjonalizmem na oddziale ratunkowym, zdobywając uznanie doktora Attilli. Tymczasem Remzi złoży ofertę na posiadłość Leman, co wywoła kolejne emocje w rodzinie. Mała Mine, chcąc oderwać się od problemów, kupi piłki dla swoich przyjaciół. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. M, jak miłość, wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W 1940 odcinku, który pojawi się po przerwie, Mateusz i Majka mogą wreszcie dać się ponieść uczuciom. Zwiastun pokazuje ich w intymnej sytuacji, co sugeruje, że ich relacja nabierze tempa. Bogna, zakochana w Mateuszu, zrozumie, że jego serce należy do Majki i wycofa się. Tymczasem Majka zmierzy się z nową sytuacją po narodzinach syna Tomka, co może wpłynąć na jej decyzję. Czy to oznacza, że Mateusz i Majka w końcu będą razem? Wszystko wskazuje na to, że ich historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości, nawet sugerując Joannie pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej w scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową starzystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
1: Serial Pierwsza Miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. W 4241 odcinku Emilka i Bartek ponownie się spotkają, co wywoła burzę emocji. Bartek zacznie unikać przeprowadzki z Iloną, co wzbudzi jej podejrzenia. W 4242 odcinku Bartek wyzna Ilonie prawdę o swoich uczuciach do Emilki, co mocno ją zrani. Mimo to Bartek nie zerwie kontaktu z byłą żoną, a Emilka również nie pozostanie obojętna. Przyjaciółka Emilki, Marta, zauważy, że dawni małżonkowie wciąż żywią do siebie silne emocje. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu wzruszeń. serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4239 odcinek. Julita znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Marcin Kochański, wpływowy działacz, odkryje jej intrygę z Florianem. Spotkanie z Marcinem, które miało być okazją do przekonania ojca Floriana o prawdziwości ich związku, zamieni się w konfrontację. Marcin, zamiast potępiać Julitę, doceni jej odwagę i determinację. Jego szczere słowa mogą być dla niej dużym zaskoczeniem. Postać Marcina Kochańskiego od początku swojego pojawienia się w serialu nie boi się wykorzystywać swojej pozycji, co dodaje napięcia w relacjach między bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie 2 lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do 1 godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego. Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
2: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki. Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry. W miejscowości Wrzeście doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy Opla. Mężczyzna z ponad 2 promilami alkoholu uderzył w autobus przewożący ponad 50 osób do Łeby. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sprawca został zatrzymany przez świadków. Kierowca usłyszał już zarzuty i grozi mu nawet 12 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Otwocka zatrzymali 31-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. Zabezpieczono blisko 4 kg różnych substancji oraz niemal 330 tysięcy złotych w gotówce. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego. To kolejny sukces otwockiej policji w walce z przestępczością narkotykową.
0: Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do trzeciej plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych. Policjanci z Siewierza i Będzina zatrzymali 5 osób związanych z włamaniami do domów jednorodzinnych. Do przestępstw doszło na przełomie lipca i sierpnia, a straty wyniosły blisko 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzione mienie, w tym gotówkę i biżuterię oraz narzędzia używane do włamań. 2 osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i są pod nadzorem policji. Sprawa jest w toku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór. Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Letnie opady będą przelotne, ale dodadzą uroku szarym zaułkom w ciepłe dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra. Zapytani o takie sytuacje. Stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Julia Wieniawa zaskakuje wszystkich i dołącza do jury Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Pożegnała się z Mam Talent i teraz będzie oceniać taneczne popisy w Polsacie. Agustin Egurola, jej były kolega z jury, wyraził swoje mieszane uczucia, ale przyznał, że jej doświadczenie na pewno się przyda. Cóż, jesień w polskiej telewizji zapowiada się naprawdę interesująco. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia.
0: Radio Super Expo. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę. Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności.
1: Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Legendarna artystka, która zmarła w wieku 80 lat, do końca angażowała się w nowe projekty, mimo ciężkiej choroby. Fani z całego świata tłumnie gromadzą się przy jej posiadłości i gwieździe w Alei Sław, by oddać hołd królowej country. Nawet Donald Trump postanowił opuścić flagi do połowy masztu, podkreślając, że nigdy nie było i nie będzie nikogo takiego jak Dolly.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą. Tabula Rasa, zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rokowizna Festiwal wciąż trwa, a Kraków szykuje się na finałowy weekend. W Poznaniu scena aż drżała od ciężkich brzmień, a za kulisami działy się prawdziwe cuda. Within Temptation spotkało się z młodymi fanami w ramach inicjatywy Kick Cancer's Ass, prowadzonej przez niezawodnego Macieja Kosteckiego. To kolejny raz, gdy światowej sławy artyści łączą siły z dziećmi, by wspólnie skopać rakowi tyłek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Katowicach z temperaturą 14 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka, cofając, śmiertelnie potrąciła kobietę na drodze wewnętrznej przy ulicy Kochanowskiego. Policja i prokuratura prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Przyczyny wypadku są na razie nieznane. W Kałuszynie na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 16-letnia dziewczyna. Na oznakowanym przejściu dla pieszych została najpierw potrącona przez Skodę, a następnie najechało na nią BMW. Obaj kierowcy byli trzeźwi, a śledztwo wciąż trwa. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce Kongres Sztucznej Inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5:00. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sierpniowa pogoda nie przestaje zaskakiwać. Po krótkiej przerwie od deszczu, już od piątku, czekają nas burze z gradem i silnym wiatrem. Szczególnie zagrożone będą województwa południowe i zachodnie. W weekend temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Stąd dziejący się. Na Śląsku, w Żorach, doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas policyjnej akcji. Kierowca samochodu nie zatrzymał się na wezwanie i potrącił jednego z funkcjonariuszy. W odpowiedzi padły strzały, a pojazd został unieruchomiony. Potrącony policjant odniósł lekkie obrażenia i nie wymagał hospitalizacji. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
1: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10. miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Prokuratura w Bielsku Podlaskim zakończyła śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni z początku roku. Krystian Rze zaatakował nożem swoją matkę, która zmarła na miejscu. Biegli stwierdzili, że w chwili czynu mężczyzna nie był w stanie zrozumieć swojego postępowania. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja należy teraz do sądu.
1: Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu na przejeździe kolejowym. Rodzice z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i weszli na tory, unikając potrącenia przez pociąg dosłownie o sekundy. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do sieci, wywołując falę oburzenia wśród internautów. PKP przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W nowym teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
1: Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojego swojej mrocznej historii? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii Hit to Kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym okresem w swoim życiu. Po zdradzie Artura jej małżeństwo się rozpada, ale nie zostanie sama. Ogromne wsparcie znajdzie w rodzinie, a szczególnie u Kingi i Piotra Zduńskich. Kinga po wakacyjnej przerwie wróciła na plan serialu, gdzie kręcone są nowe odcinki. Na nagraniach widać, jak spędza czas z bliźniaczkami w domu w Grabinie. Te rodzinne chwile mogą okazać się dla Marysi bezcenne, pomagając jej odzyskać spokój. Wspólne spotkania i obecność wnuków mogą stać się dla niej namiastką normalności. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji i wyzwań dla rodziny Mostowiaków i Zduńskich. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Klaudia wraca do kliniki, a Aleksander Sowiński zaczyna się do niej przystawiać. Jego nachalność zmusi Olka Chodakowskiego do zdecydowanej reakcji. Olek, widząc niechciane zaloty Aleksandra, postanawia stanąć w obronie Klaudii. Dochodzi do konfrontacji przed kliniką, gdzie Chodakowski rzuca się na Sowińskiego, dając rezydentce szansę na ucieczkę. Czy ta sytuacja zakończy się dla Olka dobrze, czy może jeszcze bardziej skomplikuje jego życie? Nowy sezon M jak miłość zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20.50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, niedawno wyszła za mąż. Ślub odbył się w malowniczym otoczeniu Gibraltaru, a obecni byli tylko najbliżsi. Aktorka podzieliła się zdjęciami z ceremonii na Instagramie, wzbudzając falę gratulacji od przyjaciół z planu. Wśród składających życzenia znaleźli się m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Bosak. Tymczasem w serialu M jak miłość losy Anity i Kamila wciąż się rozwijają. Para, choć od 5 lat razem, nie spieszy się do ślubu, ale planuje wspólne dziecko. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na dalsze losy tej uwielbianej pary. W serialu Pierwsza miłość emocje sięgają zenitu. W 4241 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie się spotkają. Ich rozmowa wywoła burzę uczuć, a Bartek zacznie wycofywać się ze wspólnych planów z Iloną. Jego zmiana zachowania zaskoczy partnerkę, która zacznie podejrzewać, że coś jest na rzeczy. W 4242 odcinku Bartek zdobędzie się na szczerość i wyzna Ilonie prawdę o tym, co zaszło między nim a Emilką. To wyznanie mocno zrani Ilonę. Ale Bartek nie odetnie się od byłej żony. Wręcz przeciwnie, od razu do niej zadzwoni, co tylko potwierdzi, że przeszłość wciąż jest obecna w ich życiu.
1: W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi.
0: W 186 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hunter szybko odkrywa prawdziwe intencje Cichana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devil Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cichan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki wysłał list do Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ukraińskiego Dnia Niepodległości, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Przydacz zaznaczył, że choć dialog polsko-ukraiński trwa, prezydent Nawrocki nie planuje wizyty w Kijowie przed grudniowym szczytem Grupy 20. Minister skrytykował również ukraińskie plany dotyczące Panteonu Narodowego, podkreślając, że Polska oczekuje dialogu opartego na prawdzie historycznej. Relacje Warszawy z Kijowem pozostają kluczowym tematem polskiej polityki zagranicznej. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości. Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń.
1: W Słonecznym Brzegu w Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. 44-letni polski turysta utonął w morzu w pobliżu strzeżonej plaży. Sprawę bada bułgarska policja, a ciało mężczyzny przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Burgas. Na razie nie podano więcej szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.
3: Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie technologię do produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Premier Andy Burnham ogłosił to podczas wizyty w Kijowie, co umożliwi Ukrainie uruchomienie lokalnych linii produkcyjnych tej broni. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką Rosji, która oskarża Londyn o eskalację konfliktu. Dzięki tej współpracy Ukraina zmniejszy swoją zależność od zagranicznych dostaw broni.
1: Cypr planuje modernizację swoich sił zbrojnych, zastępując przestarzałe rosyjskie czołgi T-80U nowoczesnymi pojazdami z Francji i Izraela. W centrum uwagi są francuskie pojazdy EBRC Jaguar oraz izraelskie czołgi Merkava. Proces wymiany sprzętu jest wspierany finansowo przez europejski instrument SAFE. Rozmowy z Izraelem dotyczące Merkav zostały jednak wstrzymane z powodu konfliktu z Hamasem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Białe skarpetki często tracą swój śnieżnobiały kolor po kilku praniach. Istnieje jednak prosty sposób, by przywrócić im dawny blask. Wystarczy namoczyć je w roztworze z ciepłej wody, sody oczyszczonej, soli, wody utlenionej i detergentu. To tani i łatwy trik, który może pomóc w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Kończy się sezon w ogrodzie, a to oznacza ostatnie zbiory pomidorów i ogórków. Specjaliści zalecają wysiew poplonu, by zregenerować ziemię i przygotować ją na przyszły rok. Fazelia błękitna jest idealnym wyborem, ponieważ szybko wschodzi i dobrze ukorzenia się, tworząc naturalną ściółkę na zimę. Pamiętajmy, by po zbiorach usunąć resztki roślin, co zapobiegnie rozwojowi chorób. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Plamy z podkładu na ubraniach nie muszą oznaczać ich końca. Wystarczy szybka reakcja i użycie płynu do naczyń lub płynu micelarnego, aby usunąć świeże zabrudzenia. Fikser do makijażu może pomóc ograniczyć takie sytuacje, tworząc ochronną warstwę na skórze. Pamiętajmy, aby dać kosmetykom czas na wyschnięcie przed założeniem ubrań.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mogą naturalnie zachować młodzieńczy wygląd i energię. Bliźnięta, waga, strzelec i lew wyróżniają się na tle rówieśników dzięki optymizmowi zdrowi, witalności i dbałości o siebie. Choć horoskopy traktujemy z przymrużeniem oka, warto sprawdzić, czy nasz znak znajduje się na tej liście. Pamiętajmy jednak, że młody wygląd to nie tylko kwestia astrologii, ale także stylu życia i podejścia do świata.
3: Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od Sasa do Lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Natalia Falkiewicz, uczestniczka Top Model i była Miss Województwa Pomorskiego, zmarła w wieku zaledwie 27 lat. Mimo młodego wieku jej życie było pełne sukcesów, ale i dramatycznych zmagań z chorobą. Matka Natalii nie przebiera w słowach, obwiniając lekarzy o zagłodzenie medyczne córki. Trudno nie zauważyć ironii losu, gdy młoda kobieta, która miała przed sobą całe życie, odchodzi w tak tragicznych okolicznościach. Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Zygmunt Heiser, niekwestionowany mistrz wiecznej młodości, zdradził swój sekret na doskonałą formę. Okazuje się, że dieta to dla niego jedynie mit, a kluczem do sukcesu są sporty plażowe i unikanie ciepłej marchewki z groszkiem. Heiser, znany z teleturniejów i reklam proszku do prania, nadal zaskakuje swoją energią, grając w siatkówkę plażową 3 razy w tygodniu. A jeśli chodzi o jedzenie, to polska kuchnia i zupy są jego ulubieńcami, choć ciepła marchewka z groszkiem pozostaje jego największym kulinarnym wrogiem.
2: Nightwish, legenda symfonicznego metalu, zdaje się być w stanie hibernacji. Flor Jansen, wokalistka zespołu, przyznała, że na razie nie ma żadnych planów na powrót na scenę. Fani mogą więc tylko marzyć o koncertach, bo Nightwish pozostaje w zawieszeniu. Tymczasem sama Flor nie próżnuje i już zapowiada swój drugi solowy album High Tress, który ukaże się w styczniu przyszłego roku. Czyżby solowa kariera była teraz na pierwszym planie? Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metallica, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jack Black znów w akcji. Aktor, który podbił serca widzów jako bezrobotny rockman w Szkole Rocka, marzy o sequelu. School of Rock 2 Electric Boogaloo. Tak miałby się nazywać nowy film, jeśli tylko uda się przekonać scenarzystę Mike'a White'a, który obecnie jest zajęty Białym Lotosem. Cóż, wygląda na to, że fani rocka muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za powrót tej kultowej komedii.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć? Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla. Od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę. I w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą. Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto.
1: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Po zawirowaniach pogodowych sytuacja nad polskim morzem się uspokoiła. Dziś w Dąbkach wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, więc można bez obaw korzystać z morskich kąpieli. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ekipa SK Summer City odwiedziła dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afromental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów. Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
2: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu Turyn. Polak trafił do starej damy na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga, które potrwa do 30 czerwca przyszłego roku. To drugi polski bramkarz w Juventusie, obok Wojciecha Szczęsnego. Klub z Turynu ma możliwość wykupienia Grabary za 11,5 miliona euro.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Dobel Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym. Anastazja Kuś, 19-letnia mistrzyni świata juniorek w biegu na 400 metrów, zmaga się z krytyką po kontrowersyjnych komentarzach jednego z dziennikarzy. Ojciec biegaczki, Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Wyraził swoje oburzenie, podkreślając, że jest dumny z córki i jej osiągnięć. Anastazja, mimo krytyki, skupia się na swojej karierze sportowej i samodzielnie kreuje swój wizerunek w mediach społecznościowych.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera Kubańczyka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura podobnie 19 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną. Splątane losy powracają z 33 odcinkiem już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym epizodzie odkryjemy mroczny sekret łączący Halila i Munewer, który na zawsze zmienił ich życie. Yasemin, młoda pielęgniarka, zaskoczy wszystkich swoim profesjonalizmem na oddziale ratunkowym, zdobywając uznanie doktora Attilli. Tymczasem Remzi złoży ofertę na posiadłość Leman, co wywoła kolejne emocje w rodzinie. Mała Minę, chcąc oderwać się od problemów, kupi piłki dla swoich przyjaciół. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Marysia i Agnes ledwo unikną tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat, który ponownie wsiądzie za kierownicę, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję Walat zacznie grozić funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Czy tym razem uniknie więzienia? Nagranie z incydentu szybko stanie się hitem w sieci. A Paweł, widząc Walata w kajdankach, odnowi swoje pragnienie odwetu za śmierć żony. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów zawisną na włosku. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur i Joanna kontynuują swój zakazany romans. Marysia, nieświadoma zdrady męża, pozostaje w błogiej nieświadomości. Nawet sugerując Joannie, pozostanie w przychodni. Artur, mimo obietnic złożonych córce Agnes, nie potrafi zakończyć relacji z Joanną. W głębi lasu, z dala od ciekawskich spojrzeń, kochankowie ponownie rzucają się sobie w ramiona. Marysia, czekając w domu, zaczyna odczuwać chłód w relacji z mężem. W finałowej scenie odcinka pytanie Marysi o miłość Artura pozostaje bez odpowiedzi, co uderza ją z podwójną siłą. M jak miłość powraca z nowymi emocjami. W 1938 odcinku, który zobaczymy już wkrótce, Aleksander Sowiński nie cofnie się przed niczym, by zaszkodzić Olkowi Chodakowskiemu. Wykorzysta do tego nową starzystkę Klaudię, której urokowi sam szybko ulegnie. Niestety, jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe, co zmusi Olka do interwencji. Chodakowski, widząc jak Sowiński nagabuje Klaudię, postanowi działać i obezwładni go przed kliniką. Czy ten odważny krok Olka ostudzi zapał Sowińskiego? Czy może doprowadzi do otwartej wojny między nimi? Jesienny sezon zapowiada się naprawdę gorąco.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Janek odkrywa, że Pola nie jest jego córką, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Kobieta, zaskoczona wynikami testu DNA, desperacko próbuje zatrzymać Janka przy sobie, tłumacząc się z nieświadomości. Mimo poczucia zdrady, Janek zbudował silną więź z Polą, co może wpłynąć na jego decyzję. W tle tej burzliwej sytuacji wisi widmo rozwodu z Kingą, choć ich uczucia wciąż nie wygasły. Nowe odkrycia mogą całkowicie zmienić plany Janka na przyszłość. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń.
2: Serial Pierwsza Miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. W 4241 odcinku Emilka i Bartek ponownie się spotkają, co wywoła burzę emocji. Bartek zacznie unikać przeprowadzki z Iloną, co wzbudzi jej podejrzenia. W 4242 odcinku Bartek wyzna Ilonie prawdę o swoich uczuciach do Emilki, co mocno ją zrani. Mimo to Bartek nie zerwie kontaktu z byłą żoną, a Emilka również nie pozostanie obojętna. Przyjaciółka Emilki, Marta, zauważy, że dawni małżonkowie wciąż żywią do siebie silne emocje. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu wzruszeń. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4239 odcinek. Julita znajdzie się w trudnej sytuacji, gdy Marcin Kochański, wpływowy działacz, odkryje jej intrygę z Florianem. Spotkanie z Marcinem, które miało być okazją do przekonania ojca Floriana o prawdziwości ich związku, zamieni się w konfrontację. Marcin, zamiast potępiać Julitę, doceni jej odwagę i determinację. Jego szczere słowa mogą być dla niej dużym zaskoczeniem. Postać Marcina Kochańskiego od początku swojego pojawienia się w serialu nie boi się wykorzystywać swojej pozycji, co dodaje napięcia w relacjach między bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie dwóch lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do jednej godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego. Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
2: We Wrocławiu doszło do ataku na tle narodowościowym. 23-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak zaatakował 66-letniego taksówkarza z Białorusi, uderzając go szklaną butelką. Powodem agresji był wschodni akcent kierowcy. Sprawca jest objęty policyjnym dozorem i grozi mu do 5 lat więzienia. Policja podkreśla, że takie incydenty są traktowane bardzo poważnie.
1: Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów. Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu. W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna. Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów.
2: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
1: Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku. Nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: Na krakowskim osiedlu wilowym doszło do tragicznego pobicia 36-letniego Jakuba H., znanego jako Jankes. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym jednego nieletniego, który dziś złoży zeznania w prokuraturze. Trwają intensywne poszukiwania pozostałych trzech napastników, którzy mogą ukrywać się za granicą. Śledztwo wciąż bada motywy ataku, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci ofiary. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Po burzliwym weekendzie polskie wybrzeże cieszy się dziś spokojem i słońcem. W Łazach wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 17 stopni. Woda jest czysta i bezpieczna. Nie odnotowano obecności sinic. Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Plamy z podkładu na ubraniach nie muszą oznaczać ich końca. Wystarczy szybka reakcja i użycie płynu do naczyń lub płynu micelarnego, aby usunąć świeże zabrudzenia. Fikser do makijażu może pomóc ograniczyć takie sytuacje, tworząc ochronną warstwę na skórze. Pamiętajmy, aby dać kosmetykom czas na wyschnięcie przed założeniem ubrań. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
2: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
1: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy.
2: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Grupku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich?
0: Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20:50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, niedawno wyszła za mąż. Ślub odbył się w malowniczym otoczeniu Gibraltaru, a obecni byli tylko najbliżsi. Aktorka podzieliła się zdjęciami z ceremonii na Instagramie, wzbudzając falę gratulacji od przyjaciół z planu. Wśród składających życzenia znaleźli się m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Bosak. Tymczasem w serialu M jak miłość losy Anity i Kamila wciąż się rozwijają. Para, choć od 5 lat razem, nie spieszy się do ślubu, ale planuje wspólne dziecko. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na dalsze losy tej uwielbianej pary.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player.
1: W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Basia stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Podczas gdy Krzysztof przygotowuje uroczystą kolację, jego żona zostaje zaatakowana i uprowadzona. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na tle skomplikowanej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi. Krzysztof, nieświadomy tragedii, czeka na powrót ukochanej. Tymczasem Marcelina kończy pracę nad demaskatorskim artykułem, nie wiedząc, że Sandra odkrywa szczegóły sprawy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 20:15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny w serwisie VOD Player.
0: W 186 odcinku tureckiej telenoweli Panna Młoda emocje sięgną zenitu. Cihan, zdeterminowany, by odzyskać kontrolę nad sytuacją, postanawia zmusić Hancer do oddania całego majątku. Oficjalnie tłumaczy to ratowaniem Fundacji Yasemin. W tle tej intrygi kryje się jednak próba odzyskania zaufania darczyńców i przyciągnięcia nowych inwestorów. Hancer szybko odkrywa prawdziwe intencje Cihana, który stawia jej twardy warunek. W zamian za organizację wieczoru charytatywnego przez firmę Devil Yoglu żąda od niej przekazania całego dobytku. Cihan nie omieszka również zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą również

0: również 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
3: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanie Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
3: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
2: Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Plamy z podkładu na ubraniach nie muszą oznaczać ich końca. Wystarczy szybka reakcja i użycie płynu do naczyń lub płynu micelarnego, aby usunąć świeże zabrudzenia. Fikser do makijażu może pomóc ograniczyć takie sytuacje, tworząc ochronną warstwę na skórze. Pamiętajmy, aby dać kosmetykom czas na wyschnięcie przed założeniem ubrań. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od Sasa do Lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów. Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury, mimo że Ania Karwan według ekspertów była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia. Chelsea Wolf, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metallica, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności. Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
1: Tabula Rasa. Zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
1: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pseudokibiców. 36-letni Jakub H., związany z kibicami Hutnika Kraków, został brutalnie pobity przez grupę 5 osób. Policja podejrzewa, że atak miał związek z porachunkami w środowisku pseudokibiców. 2 podejrzanych już zatrzymano, w tym 1 nieletniego, a 3 napastników uciekło z kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W części polskich gmin wystąpiły kilkugodzinne przerwy w dostawie wody, ale duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, nie muszą się tym na razie martwić. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, podkreśla, że kluczem do radzenia sobie z suszą i powodzią jest retencja. W planach są inwestycje w zbiorniki retencyjne, a konsultacje społeczne dotyczące planu przeciwdziałania skutkom suszy potrwają do lutego przyszłego roku. Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
1: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie 2 lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do 1 godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego.
2: Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afro Mental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Lato w pełni, ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa. To tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe lały. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator mityngu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim-Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy rozrywkę i sport.

0: gorąco. Na niebie nad Bydgoszczą zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 16 stopni. Tymczasem nad Warszawą będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Grudku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich? M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany.
0: W najnowszym, 1016 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan podejmie zdecydowane kroki, zatrzymując narzeczonego Ainur, Kiwanca, podejrzewając go o związki z gangiem. Ainur nie zamierza jednak stać z boku i przedstawi dowody na niewinność Kiwanca, zarzucając Sinanowi, że działa pod wpływem emocji. To skomplikowana sytuacja, zwłaszcza, że uczucia Ainur do Sinana wciąż są żywe. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1.

0: Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP, VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Marysia i Agnes ledwo unikną tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat, który ponownie wsiądzie za kierownicę, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję Walat zacznie grozić funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Czy tym razem uniknie więzienia? Nagranie z incydentu szybko stanie się hitem w sieci, a Paweł, widząc Walata w kajdankach, odnowi swoje pragnienie odwetu za śmierć żony. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów zawisną na włosku. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Basia stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Podczas gdy Krzysztof przygotowuje uroczystą kolację, jego żona zostaje zaatakowana i uprowadzona. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na tle skomplikowanej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi. Krzysztof, nieświadomy tragedii, czeka na powrót ukochanej. Tymczasem Marcelina kończy pracę nad demaskatorskim artykułem, nie wiedząc, że Sandra odkrywa szczegóły sprawy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny w serwisie VOD Player.
0: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji.
2: Pozłacany wiek powraca z 4. sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. 4. sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki wysłał list do Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ukraińskiego Dnia Niepodległości, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Przydacz zaznaczył, że choć dialog polsko-ukraiński trwa, prezydent Nawrocki nie planuje wizyty w Kijowie przed grudniowym szczytem Grupy 20. Minister skrytykował również ukraińskie plany dotyczące Panteonu Narodowego, podkreślając, że Polska oczekuje dialogu opartego na prawdzie historycznej. Relacje Warszawy z Kijowem pozostają kluczowym tematem polskiej polityki zagranicznej. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
0: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i czworo dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
2: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
0: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
2: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów. Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów. Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Edyta Jungowska, znana z unikania salonowych ścianek, tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN w Sopocie. Aktorka postanowiła wyprzedzić sezon i założyła sweter, choć wciąż mamy sierpień. Jej stylizacja, choć bardziej pasująca do października, przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jungowska dołączyła do obsady na wspólnej, co tłumaczy jej obecność na tym wydarzeniu.
2: Na jesiennej ramówce TVN nie zabrakło emocji i modowych niespodzianek. Katarzyna Gałązka i Joanna Jabłczyńska postawiły na fiolet, a Monika Olejnik zaszalała z koronkami. Małgorzata Rozenek-Majdan odsłoniła brzuch w czerwonym komplecie, a Wiolka Walaszczyk zaskoczyła wszystkich, pojawiając się w stroju nurka. TVN zapowiada nową odsłonę Top Model z Klaudią Eldursi na czele, a Polsat przejął Julię Wieniawę. Jesień zapowiada się naprawdę gorąco. W Pakości podczas dożynek wokalistka disco polo Sylwia Struk zaskoczyła wszystkich, wykonując odważny utwór Do nieba bram, tuż obok sanktuarium Męki Pańskiej. Internauci nie mogli powstrzymać śmiechu, widząc, jak piosenka o dość pikantnym tekście rozbrzmiewa w takim miejscu. Organizatorzy i sama artystka tłumaczą, że wszystko odbyło się za zgodą parafii, a proboszcz zapewnia, że odbiór był pozytywny. Cóż, wygląda na to, że nawet w kościele można się dobrze bawić, o ile tylko pogoda dopisze.
1: Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
2: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna. Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Pearta. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
1: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć?
2: Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu. W Krakowie doszło do brutalnego morderstwa Jakuba Ksza, lidera kibiców Hutnika. Atak miał miejsce w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Wilowym. Policja zatrzymała 2 podejrzanych, w tym nieletniego, a 3 inni uciekli na południe Europy. Eksperci ostrzegają przed możliwą eskalacją przemocy w mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki. Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach, mimo apelu biskupów. Od września zeszłego roku religia odbywa się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpływa na średnią. Biskupi uważają, że takie rozwiązania marginalizują ten przedmiot. Tymczasem obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole proponuje 2 obowiązkowe lekcje tygodniowo i wliczanie oceny do średniej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły 2 koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
1: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Ziobro potwierdził przyjęcie przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Niemcy planują wprowadzenie nowego podatku od napojów, który obejmie także produkty bez cukru. Projekt Ministerstwa Finansów zakłada opodatkowanie napojów takich jak Cola Zero, napoje owsiane czy bezalkoholowe piwa. Nowa opłata ma przynieść budżetowi około 2 miliardów euro rocznie. Propozycja spotkała się z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku, co budzi obawy producentów o zbyt krótki czas na dostosowanie się do zmian.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw odnotowano wyraźne obniżki cen. Aramco prowadzi w cięciach cen oleju napędowego, oferując go o złotówkę taniej na metrze sześciennym niż konkurencja. Benzyna również tanieje, choć w mniejszym stopniu. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Spadki cen są efektem obniżek notowań ropy Brent i umocnienia złotego. Niestety, od września spodziewany jest wzrost cen na stacjach z powodu zakończenia rządowego programu obniżonego VAT na paliwa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Od niedzieli w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, w tym jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że odmowa ich realizacji to łamanie prawa. Już w poniedziałek rano 11 par jednopłciowych otrzymało transkrybowane akty małżeństwa. W przypadku odmowy przez jeden urząd pary mogą ubiegać się o transkrypcję w innym urzędzie stanu cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy dokumentów, zależne od płci osób zawierających związek. Zmiany te są wynikiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIKa nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby.

0: Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
1: Splątane losy w 34. odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minerwy, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20:50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Berta Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami.

0: Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły między innymi podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
1: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
1: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
2: W Kutnie doszło do poważnego incydentu. 47-letni obywatel Azerbejdżanu ugodził nożem 32-letniego Gruzina podczas kłótni. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
1: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mogą naturalnie zachować młodzieńczy wygląd i energię. Bliźnięta, waga, strzelec i lew wyróżniają się na tle rówieśników dzięki optymizmowi, witalności i dbałości o siebie. Choć horoskopy traktujemy z przymrużeniem oka, warto sprawdzić, czy nasz znak znajduje się na tej liście. Pamiętajmy jednak, że młody wygląd to nie tylko kwestia astrologii, ale także stylu życia i podejścia do świata.
2: Wczoraj w Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 3-letni chłopiec samodzielnie wsiadł do autobusu i odjechał. Dzięki szybkiej reakcji matki i współpracy policji z dyspozytorem MPK dziecko zostało szybko odnalezione i bezpiecznie wróciło do rodziny. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy opiece nad dziećmi w pobliżu środków komunikacji miejskiej.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Policjanci z Olesna ustalili tożsamość 3 dwudziestolatków, którzy przez ponad pół roku nękali obywatela Ukrainy z powodu jego pochodzenia. Agresorzy publicznie znieważali mężczyznę, co doprowadziło do interwencji organów ścigania. Podejrzanym grozi teraz kara do 3 lat więzienia.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. W Krakowie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
3: TVN zaskakuje jesienną ramówką, a Joanna Chorodyńska kradnie show, całując figurkę żaby. Pascal Brodnicki dołącza do jury Masterchefa, a Claudia El Dursi przejmuje prowadzenie Top Model. Asia Express wraca na swój pierwotny kontynent, a The Floor zyskuje specjalne wydanie VIP Challenge. Aż chce się powiedzieć, że w TVN tej jesieni wszystko jest możliwe.
2: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury. Mimo że Ania Karwan, według ekspertów, była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia. Chelsea Wolfe, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
3: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode 6, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
2: Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności. Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia.
3: Bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni czy muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
1: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, cenionego chirurga szczękowo-twarzowego z Warszawy. Miał zaledwie 38 lat. Współpracownicy wspominają go jako znakomitego fachowca i człowieka pełnego życia. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.
2: Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione. Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie.
1: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pseudokibiców. 36-letni Jakub H., związany z kibicami Hutnika Kraków, został brutalnie pobity przez grupę 5 osób. Policja podejrzewa, że atak miał związek z porachunkami w środowisku pseudokibiców. 2 podejrzanych już zatrzymano, w tym 1 nieletniego, a 3 napastników uciekło z kraju. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Po burzliwym weekendzie polskie wybrzeże cieszy się dziś spokojem i słońcem. W Łazach wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 17 stopni. Woda jest czysta i bezpieczna. Nie odnotowano obecności sinic. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Ż. zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekkoatleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim-Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera kubańczyka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Strogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorencowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD. Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M. Jaki.

0: Nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
1: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
0: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Berta Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach, mimo apelu biskupów. Od września zeszłego roku religia odbywa się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpływa na średnią. Biskupi uważają, że takie rozwiązania marginalizują ten przedmiot. Tymczasem obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole proponuje dwie obowiązkowe lekcje tygodniowo i wliczanie oceny do średniej.
3: Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i czworo dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
3: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
2: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
2: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Iwona Wieczorek zaginęła ponad 15 lat temu. Na temat jej historii powstały setki reportaży, artykułów, materiałów telewizyjnych, podcastów i książek. Ostatnio sprawa wróciła jednak jak bumerang za sprawą głośnego wywiadu, podczas którego policjant związany ze śledztwem ujawnił w Super Expressie nowe informacje na temat Iwony Wieczorek. Wszyscy kłamali, powiedział wprost, przytaczając konkretne przykłady. Mama zaginionej także przerwała milczenie i podzieliła się z ludźmi swoimi odczuciami na temat wydarzeń sprzed lat oraz tego, co dziś dzieje się wokół sprawy. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Zanim przejdziemy do najnowszych informacji w tej sprawie, musimy przypomnieć sobie całą chronologię wydarzeń i to, co udało się ustalić śledczym do tej pory. Iwona Wieczorek zaginęła na przełomie 16 i 17 lipca 2010 roku. Miała wówczas 19 lat. Zdała maturę i powoli szykowała się do wakacyjnego wyjazdu do Hiszpanii. Chciała odpocząć, miała za sobą miłosne rozstanie, ale nie zamierzała zamykać się w czterech ścianach mieszkania. Zamiast tego razem ze znajomymi ruszyła do knajpy w Sopocie. Dream Club w imprezowym centrum Trójmiasta był głównym celem paczki przyjaciół. Zanim jednak tam dotarli, zahaczyli też o działkę przy ulicy Reja oraz lokal Mandarynka. Raczyli się mocnymi napojami procentowymi, dystans pokonywali pieszo, bo wszystkie lokalizacje znajdowały się stosunkowo blisko siebie. Iwona Wieczorek w Dream Clubie nie była długo. Z relacji świadków wynika, że opuściła lokal już po godzinie imprezy, żeby się przewietrzyć. Potem wróciła do klubu, a po raz drugi wyszła z niego przed godziną trzecią w nocy. Mundurowi ustalili, że miała być bardzo zdenerwowana, ponieważ pokłóciła się z jednym ze współtowarzyszy, Pawłem. Mężczyzna rzekomo miał próbować ją zatrzymać, chciał pogadać, ale 19-latka nie planowała z nim dłużej rozmawiać. Super Express informował, że przed kłótnią chłopak miał przedstawić Iwonie współpracownika klubu, który znał się z okrzykniętym po latach łowcą nastolatek. Przez jakiś czas ten wątek był zresztą badany przez mundurowych, lecz, jak już wiemy, nie doprowadził do przełomu w śledztwie. Tymczasem Iwona, przepełniona emocjami, ruszyła przed siebie. Nie wiadomo, o co dokładnie pokłóciła się z Pawłem. Twierdzono, że to była jakaś błahostka, lecz wiele osób nie dawało temu wiary. Czy błahostka spowodowałaby tak gwałtowną reakcję 19-latki? Wątpliwe. Zaginiona dotarła na bulwar nadmorski, w międzyczasie odrzucając połączenie od Adrii, która próbowała się z nią skontaktować. W przypływie rozsądku wysłała jej chwilę później SMS-a z lokalizacją dla swojego bezpieczeństwa. Potem ruszyła dalej, w kierunku drugiego wejścia na plażę, licząc od sopockiego molo. Przystanęła dopiero przy hotelu, gdzie spędziła według różnych szacunków mniej więcej 20 minut. Z nieoficjalnych medialnych doniesień wynika, że być może czekała na koleżankę, której przesłała swoją lokalizację. Ta jednak w tym czasie siedziała już w taksówce, która miała zawieźć ją do mieszkania. Pozostali koledzy i koleżanki z imprezy mieli zostać rozwiezieni przez znajomego, który zorganizował im podwózkę. Adria raz jeszcze spróbowała skontaktować się z Iwoną Wieczorek, a 19-latka tym razem odebrała telefon. Dziewczyny ustaliły, że koleżanka zostawi torebkę Iwony na swoim balkonie, na parterze, by mogła ją zabrać. Robiły tak już w przeszłości. Wiedząc, że to oznacza samotny powrót do domu, Iwona Wieczorek ruszyła sprzed hotelu i poszła wzdłuż brzegu morza, deptakiem, w stronę granicy z Gdańskiem. Było ciemno i raczej pusto na ulicach. 19-latka kontynuowała podróż w stronę parku Regana. Widziała, że jej telefon ma słabą baterię i może się rozładować, ale zdążyła jeszcze wysłać kilka wiadomości tekstowych do znajomych. Potem komórka padła. W czasie pieszej wędrówki minęła miejsce, w którym bawił się jej były chłopak oraz tajemniczy mężczyzna w koszuli w kratę. To istotne z punktu widzenia śledztwa, bo obie te postacie, a także ich ewentualny udział w sprawie, był szczegółowo badany przez funkcjonariuszy. Tym bardziej, gdy okazało się, że ex-partner Wieczorek miał opuścić lokal nieco wcześniej. Z kolei wątek z tajemniczym facetem z ręcznikiem zarzuconym na ramię, którego widać na nagraniach monitoringu, także okazał się nietrafiony. To właśnie jego dostrzeżono na ostatnim nagraniu, na którym widać też Iwonę Wieczorek, lecz jego ewentualny udział w sprawie nie został udowodniony. Dziewczyna po raz ostatni została zarejestrowana przez kamery przy wejściu numer 63 na plażę w Gdańsku-Jelitkowie. Było około godziny 4:12. Od domu dzieliły ją 2 kilometry. Potem ślad po niej zaginął. Gdzie poszła 19-latka? Czy kontynuowała spacer wzdłuż morza? Albo poszła jednak do parku Regana? Czy spotkała kogoś po drodze? Nie wiadomo. I ta niewiedza, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, trwa już od ponad 15 lat. Gdy Iwona Wieczorek zniknęła, jej znajomi, z którymi ruszyła do Dream Clubu na imprezę, spali już w swoich łóżkach. Tak przynajmniej twierdzili. Policjanci przeczesywali praktycznie wszystkie miejsca, w których mogła przebywać 19-latka. Park Regana, działka w Sopocie, gdzie urządzono before party, lokale, w których była. Bezskutecznie. Nie wiadomo, czy dotarła na swoje osiedle. Prawdopodobnie nie, ponieważ nie odebrała torebki z balkonu, wbrew wcześniejszym ustaleniom z koleżanką. Niewykluczone, i jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii śledczych, że ktoś zrobił jej krzywdę. Być może została zamordowana albo porwana. W najnowszej rozmowie, którą pod koniec lipca 2025 roku przeprowadziła Karolina Pajączkowska, dziennikarka Superekspresu, policjant wolący zachować anonimowość zdecydował się po latach ujawnić niepublikowane dotąd fakty na temat sprawy Iwony Wieczorek. Jak mówił, zawsze w pierwszej kolejności weryfikuje się osoby, które ostatni raz widziały zaginioną oraz osoby z jej najbliższego otoczenia. Tym razem, w jego ocenie, nie zachowano szczególnej staranności przy badaniu sprawy. Tutaj jest taki problem, że wszyscy z jej znajomi albo zeznawali nieprawdę, albo przynajmniej zatajali prawdę. Jestem zdziwiony, że prokuratura, wiedząc, że te osoby zeznały nieprawdę, nie wyłączyła materiałów za składanie fałszywych zeznań, stwierdził mężczyzna. Dlaczego tego prokuratura nie zrobiła? Nie wiem. Wszyscy z jej znajomych albo czegoś nie powiedzieli, albo wręcz kłamali. Nie chciałbym mówić o szczegółach, skąd to wiem, ale jest to wiedza potwierdzona, dodawał zaskoczony policjant. Mimo zapewnień ze strony byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, że sprawa Wieczorek stanowi priorytet dla polskich funkcjonariuszy, prawda miała być zupełnie inna. Wewnętrznie, według słów osób związanych ze sprawą, wysocy oficerowie określali ją mianem, tu cytat, i sprawy nie do wykrycia, którą policja nie powinna się zajmować, ponieważ nie odkryje prawdy i tylko się skompromituje. Ta postawa wynikać miała z długotrwałych braków postępów i niechęci do angażowania środków w skomplikowane i długie śledztwa, preferując szybkie, łatwe i przyjemne sukcesy. Zaniedbania w śledztwie były widoczne już w pierwszych dniach po zaginięciu. Sprawa przeleżała przez weekend, uznano, że 19-letnia Iwona jako osoba dorosła pewnie sama się znajdzie, brak odpowiedniej kwalifikacji zaginięcia, czyli ustawienie jej w kategorii drugiej zamiast pierwszej, wymagającej intensywnych działań oraz zaniechanie podstawowych czynności, takich jak zabezpieczenie monitoringu sąsiedla dziewczyny czy rozmowy z sąsiadami, którzy później potwierdzali brak kontaktu z policją. To tylko niektóre z kardynalnych błędów. Niezabezpieczony monitoring z osiedla okazał się też kluczowym nagraniem, które mogłoby jednoznacznie potwierdzić, czy Iwona Wieczorek dotarła do domu. Rozmówca Pajączkowskiej ponownie poruszył także wątek zmowy milczenia, panującej wśród znajomych zaginionej. Osoby przesłuchiwane, zwłaszcza najbliżsi towarzysze Iwony z feralnej nocy, nagle niczego nie pamiętali. Cierpieli na demencję, jakąś dziwną amnezję, mówił policjant. Zasłaniali się niepamięcią w tak istotnych kwestiach, jak na przykład kłótnia, która poprzedziła wyjście Iwony z klubu. Prokuratura, mimo posiadania wiedzy o fałszywych zeznaniach lub zatajaniu prawdy, nie podjęła działań w celu wyłączenia zebranych od nich materiałów. W centrum podejrzeń często znajdował się Paweł, kolega Iwony. Zastanawiające jest, że zaraz po zaginięciu Iwony, według policjanta, mężczyzna wraz z koleżanką wszedł do jej mieszkania pod nieobecność mamy i ojczyma. Według źródła mieli dostęp do kluczy Iwony i myszkowali po domu, uruchamiając komputer i przeglądając biurko. Ich motywy wejścia do lokum, a także ich spóźnione zaniepokojenie zaginięciem Iwony były podważane przez funkcjonariuszy. Paweł początkowo odmówił poddania się badaniu wariografem, co zdaniem rozmówcy Superekspresu było dziwne, choć później się na nie zgodził. Istnieją również sugestie, że mężczyzna chciał czegoś więcej od Iwony, co wiązało się z relacjami damsko-męskimi. Funkcjonariusz oceniał, że niedawne zatrzymanie podejrzanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji do Spraw Przestępczych w Szczecinie wskazuje, że nie jest on do końca takim krystalicznym człowiekiem, na jakiego próbował się lansować. Ale to wciąż nie to jest jednym z najbardziej szokujących aspektów ujawnionych przez mundurowego. W ocenie policjanta zaginięcie Iwony Wieczorek można rzekomo powiązać z wybuchem granatnika w Komendzie Głównej Policji. Incydent miał miejsce 14 grudnia 2022 roku i od samego początku próbowano go zamieść pod dywan. Komendant Szymczyk został potajemnie wywieziony karetką do szpitala, straż pożarna została odwołana, a rzecznicy prasowi Komendy Głównej Policji przekazywali fałszywe informacje o katastrofie budowlanej i zawaleniu stropu. Następnego dnia, 15 grudnia, o godzinie 10, nagle został zatrzymany Paweł P. w związku ze sprawą Iwony Wieczorek. Zaledwie pół godziny później, o 10:30, pojawiły się pierwsze komunikaty medialne o przełomie i pierwszych zatrzymaniach w sprawie. Policjant w rozmowie z Pałęczkowską jednoznacznie wskazuje, że tymi rewelacjami próbowano przykryć to, co zdarzyło się w Komendzie Głównej. Media miały rzucić się na głośną sprawę zaginionej dziewczyny, nie wnikając w incydent w KGP. Iwona Wieczorek wykorzystano więc jako zasłonę dymną dla politycznej awantury. Jak wskazywał anonimowo policjant, analiza historii tego zaginięcia ujawnia głębokie problemy w krajowych służbach, brak chęci, zaangażowania oraz woli do rozwiązywania tak skomplikowanych spraw. Bez bardzo dużych sił i środków, bez obudzenia się w kierownictwie policji, sprawa nie zostanie rozwiązana, wskazał mężczyzna. Brak ciała Iwony Wieczorek jest kluczowym problemem utrudniającym działania Archiwum X, które opiera się głównie na badaniach DNA, bowiem nie ma możliwości porównać jakiegokolwiek profilu z ewentualnym sprawcą. Wszystko wskazuje na to, że Wieczorek mogła zostać zamordowana, a ciało zostało bardzo dokładnie ukryte, prawdopodobnie zakopane lub zatopione. W ocenie funkcjonariusza to sugeruje, że komuś mocno zależało na tym, żeby to ciało się nie znalazło. Nie można też wykluczyć, że sprawców było kilku, co tłumaczyłoby dziwną zbiorową demencję i zmowę milczenia wśród znajomych dziewczyny. Mimo upływu lat i narastającego hałasu informacyjnego oraz teorii od domorosłych detektywów, ekspert uważa, że sprawa jest do rozwiązania. Potrzebne jest jednak prawdziwe zaangażowanie służb oraz zmiana podejścia ze strony kierownictwa policji, które obecnie traktuje sprawę jako zło konieczne. Na koniec policjant dodał, że Iwona Wieczorek opisywana jako zwykła, przeciętna, normalna młoda dziewczyna, która potrafi jednak dać w twarz facetowi i jest twarda, z pewnością broniłaby się w przypadku ataku. Jej rodzina, zwłaszcza matka, nadal cierpi, nie mogąc dokonać pochówku córki. Ból powraca zresztą przy okazji publikacji nowej książki na temat nastolatki, czego nie omieszkała skomentować jej mama. Kolejne książki o Iwonie to dla mnie zawsze głęboka trauma, zwłaszcza gdy są wydawane lub promowane w okresie rocznicy zaginięcia mojego dziecka. W dalszym ciągu nie wiem, co się stało z Iwonką. Nie wiem, czy ktoś ją celowo skrzywdził, zadał ból, cierpienie. Jest to też strach. Po ostatniej książce wylał się na mnie hejt, którego skutki do dzisiaj odczuwam. To wszystko nie jest mi potrzebne. Ja naprawdę dość wycierpiałam przez te wszystkie lata, powiedziała w rozmowie z Faktem mama Iwony Wieczorek. Autorzy najnowszej publikacji pod tytułem Zaginiona Iwona Wieczorek, koniec kłamstw, czyli Marta Bilska i Mikołaj Podolski, zapewniają jednak, że poczynili nowe ustalenia. Złożyli nawet zawiadomienie do prokuratury krajowej w tej sprawie. To daje naszym zdaniem duże szanse na poznanie prawdy na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. To efekt długiego śledztwa dziennikarskiego, które przeprowadziliśmy razem z Martą Bilską i które pozwoliło nam zrozumieć, że przez 15 lat opinia publiczna nie miała szans na poznanie setek faktów, które są ważne dla tej zagadki. Okazuje się, że w zeznaniach kryją się dziesiątki kłamców, a prasa nie wiedziała ani o paru osobach, które powinny znajdować się wśród najmocniej podejrzanych, ani o wielu bardzo, bardzo ważnych dowodach, które z jakiegoś względu nie trafiły do policyjnego archiwum, napisał w mediach społecznościowych Mikołaj Podolski. Na razie, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, do żadnego przełomu w sprawie nie doszło. W trakcie postępowania od początku zaginięcia przesłuchano około 300 świadków, a około 40 osób, głównie znajomych zaginionej, przebadano wariografem. W 2011 roku prokuratura okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaginięcia. Jednak Iwona Wieczorek nie została formalnie uznana za zmarłą, a jej poszukiwania nadal trwają. Sprawę przejęła specjalna grupa policyjna nazywana Archiwum X. Jedni twierdzą, że 19-latka na pewno nie żyje i są to poszukiwania ciała, a inni do końca wierzą, że dziewczyna jeszcze odnajdzie się cała i zdrowa. Zastanawiające pozostaje, że mimo upływu tylu lat wciąż pojawiają się nowe fakty na temat tej historii, co z jednej strony trochę budzi niepokój dotyczący profesjonalizmu służb, a z drugiej daje nadzieję na to, że coś w tej sprawie nadal się dzieje i może uda się ją finalnie rozwikłać. Mama Iwony Wieczorek na łamach mediów przyznała niedawno, że wybaczyła sprawcy, choć nadal nie ma pewności, co stało się z jej córką. Tłumaczyła, że zrobiła to, by stanąć na nogi i nie być zatruta nienawiścią. Wyznała, że wcześniej nie mogła się kłaść spać, bo rozmyślała o draniu, który zrobił krzywdę Iwonie. Z kolei dziennikarz Marek Sterlingow, który od początku zajmował się tym zaginięciem, mówił niedawno w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że głównym podejrzanym pozostaje Paweł P., który wielokrotnie kontaktował się z Iwoną feralnej nocy. Jego zdaniem 19-latka została przez kogoś zamordowana, prawdopodobnie kogoś z grona znajomych, a jej ciało gdzieś dobrze ukryto, ponieważ to ono jest kluczem do rozwiązania całej sprawy. Zwłoki to jest bonana za śladów, a żadnych nowych śladów od momentu zaginięcia Iwony nie ma. wyjaśniał, dodając, że morderca nie powinien spać spokojnie. Sprawa Iwony Wieczorek pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych historii w Polsce, o której można by stworzyć wiele odcinków naszego programu i opowiadać o niej bardzo długo. Część innych wątków poruszaliśmy już w Pokoju Zbrodni, więc odsyłamy do tego odcinka. Tylko czy kiedykolwiek poznamy prawdę i dowiemy się, jaki los spotkał 19-latkę oraz jakie towarzyszyły temu okoliczności? Nie wiadomo. Nadzieję na to, że kiedyś ta prawda ujrzy światło dzienne i przyniesie choćby odrobinę ukojenia, do samego końca będzie mieć na pewno rodzina nastolatki. Jeśli posiadasz jakiekolwiek nowe informacje na temat Iwony Wieczorek, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska może zająć miejsce Julii Wieniawy w Mam Talent. Agustin Egurrola, znany juror, nie kryje entuzjazmu, porównując Nataszę do polskiego Leonarda da Vinci. Tymczasem Julia Wieniawa po trzech emocjonujących latach w programie przenosi się na parkiet Tańca z Gwiazdami. Cóż, zmiany są nieuniknione, a show must go on. Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metallica, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych.
1: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Podczas cofania śmieciarki 87-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a sprawę bada prokuratura. Na razie nikogo nie zatrzymano, a zdarzenie rozpatrywane jest jako nieszczęśliwy wypadek. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece. Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowało się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Sąd zdecydował o zwolnieniu nieletniego z izby dziecka bez zastosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo trwa, a policja poszukuje kolejnych podejrzanych, którzy mogą przebywać za granicą.
2: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
1: W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej, Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10. miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy.
2: Dziś w Kołobrzegu idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a ratownicy wywiesili białe flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystą i bezpieczną wodą.
1: W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny. W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afromental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów.
2: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie. Bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie

0: doświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły między innymi podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
3: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie $10 milionów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
3: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
2: Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
3: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
3: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
2: Wczoraj w Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 3-letni chłopiec samodzielnie wsiadł do autobusu i odjechał. Dzięki szybkiej reakcji matki i współpracy policji z dyspozytorem MPK dziecko zostało szybko odnalezione i bezpiecznie wróciło do rodziny. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy opiece nad dziećmi w pobliżu środków komunikacji miejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Olesna ustalili tożsamość 3 dwudziestolatków, którzy przez ponad pół roku nękali obywatela Ukrainy z powodu jego pochodzenia. Agresorzy publicznie znieważali mężczyznę, co doprowadziło do interwencji organów ścigania. Podejrzanym grozi teraz kara do 3 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Jungowska, znana z unikania salonowych ścianek, tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN w Sopocie. Aktorka postanowiła wyprzedzić sezon i założyła sweter, choć wciąż mamy sierpień. Jej stylizacja, choć bardziej pasująca do października, przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jungowska dołączyła do obsady na wspólnej, co tłumaczy jej obecność na tym wydarzeniu.
2: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów. Przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
1: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
2: Matthew McConaughey i Woody Harrelson znowu razem na ekranie, tym razem w serialu Bracia, gdzie zagrają samych siebie. Plotki o ich pokrewieństwie w końcu znalazły swoje miejsce w fabule. A wszystko to w alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Serial pełen emocji, chaosu i humoru zadebiutuje na Apple TV już 23 września. Ciekawe, czy tym razem fikcja przerośnie rzeczywistość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze. Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
1: Na Top of the Top Sopot Festival 2026 doszło do niespodziewanej sytuacji, która z pewnością przejdzie do historii. Oliwier Janiak, prowadzący koncert, postanowił oddać mikrofon przypadkowej osobie z publiczności. Szczęśliwcem okazał się influencer Jakub Walewski, znany jako Walewski, który zaskoczył wszystkich wykonaniem hitu Arcade. Publiczność była w szoku, a emocje sięgnęły zenitu, gdy Walewski pokazał, że nie tylko kosmetyki są jego mocną stroną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Dolly Parton, królowa blichtru z Nashville, udowodniła, że czasem trzeba być zwykłym śmieciem, by stać się legendą. Zainspirowana lokalną pięknością o wątpliwej reputacji, stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków w historii muzyki. Jej bunt przeciwko konserwatywnemu wychowaniu i purytańskiej moralności przekształcił się w imperium, które nie dało się zamknąć w żadnej szufladce. A kiedy w 2022 roku trafiła do Rock and Roll Hall of Fame, świat zrozumiał, że rock and roll to nie tylko gitary, ale przede wszystkim odwaga bycia sobą.
1: świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Legendarna artystka, która zmarła w wieku 80 lat, do końca angażowała się w nowe projekty, mimo ciężkiej choroby. Fani z całego świata tłumnie gromadzą się przy jej posiadłości i gwieździe w Alei Sław, by oddać hołd królowej country. Nawet Donald Trump postanowił opuścić flagi do połowy masztu, podkreślając, że nigdy nie było i nie będzie nikogo takiego jak Dolly.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Czekają na opinię biegłych psychiatrów dotyczącą 48-letniego kierownika pociągu, który usłyszał zarzuty spowodowania wypadku. Badanie psychiatryczne zaplanowano na 28 września. Tymczasem Dominik, po długim leczeniu, kontynuuje rehabilitację i otrzymuje wsparcie od PKP. W piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego. Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Śląsku, w Żorach, doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas policyjnej akcji. Kierowca samochodu nie zatrzymał się na wezwanie i potrącił jednego z funkcjonariuszy. W odpowiedzi padły strzały, a pojazd został unieruchomiony. Potrącony policjant odniósł lekkie obrażenia i nie wymagał hospitalizacji. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
1: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera Kubańczyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Jasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Jasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD. Już 7 września rusza nowy, 27 sezon Jak Miłość. Premierowy odcinek

0: rodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
1: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji. Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. 5 sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ-a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. 6 sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po 3 sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki wysłał list do Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ukraińskiego Dnia Niepodległości, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Przydacz zaznaczył, że choć dialog polsko-ukraiński trwa, prezydent Nawrocki nie planuje wizyty w Kijowie przed grudniowym szczytem Grupy 20. Minister skrytykował również ukraińskie plany dotyczące Panteonu Narodowego, podkreślając, że Polska oczekuje dialogu opartego na prawdzie historycznej. Relacje Warszawy z Kijowem pozostają kluczowym tematem polskiej polityki zagranicznej. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
0: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Billings, w stanie Montana, doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i czworo dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
2: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
0: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
2: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
0: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
0: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od Sasa do Lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni czy muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. 41-letni mężczyzna zaatakował ją słownie i fizycznie, a całe zdarzenie zostało nagrane. Policja zatrzymała napastnika, przy którym znaleziono narkotyki. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowało się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5:00. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać. Trwają poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął po tym, jak wyszedł z mieszkania w Rynie i nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć Sebastiana.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
1: W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10 miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna 1,5-roczne dziecko wypadło z okna na 1. piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afro Mental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Niemcy planują wprowadzenie nowego podatku od napojów, który obejmie także produkty bez cukru. Projekt Ministerstwa Finansów zakłada opodatkowanie napojów takich jak Cola Zero, napoje owsiane czy bezalkoholowe piwa. Nowa opłata ma przynieść budżetowi około 2 miliardów euro rocznie. Propozycja spotkała się z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku, co budzi obawy producentów o zbyt krótki czas na dostosowanie się do zmian.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza-Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Dziś na rynku hurtowym paliw odnotowano wyraźne obniżki cen. Aramco prowadzi w cięciach cen oleju napędowego, oferując go o złotówkę taniej na metrze sześciennym niż konkurencja. Benzyna również tanieje, choć w mniejszym stopniu. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Spadki cen są efektem obniżek notowań ropy Brent i umocnienia złotego. Niestety, od września spodziewany jest wzrost cen na stacjach z powodu zakończenia rządowego programu obniżonego VAT na paliwa.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, 1 mld zł z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. W październiku część seniorów może otrzymać 2 emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antonii, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocji rozwoju relacji Martyny i Jakuba.

0: szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie dwóch lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do 1 godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego. Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
1: Słuchacie Radia Super Express. Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
0: We Wrocławiu doszło do ataku na tle narodowościowym. 23-letni mężczyzna został zatrzymany po tym, jak zaatakował 66-letniego taksówkarza z Białorusi, uderzając go szklaną butelką. Powodem agresji był wschodni akcent kierowcy. Sprawca jest objęty policyjnym dozorem i grozi mu do 5 lat więzienia. Policja podkreśla, że takie incydenty są traktowane bardzo poważnie.
1: Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry. Słuchacie Radia Super Express. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów. Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu. W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia. W Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony, po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna. Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów.
2: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
1: Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku. Nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: Na krakowskim osiedlu Wilowym doszło do tragicznego pobicia 36-letniego Jakuba H., znanego jako Jankes. Policja zatrzymała już dwie osoby, w tym jednego nieletniego, który dziś złoży zeznania w prokuraturze. Trwają intensywne poszukiwania pozostałych trzech napastników, którzy mogą ukrywać się za granicą. Śledztwo wciąż bada motywy ataku, a sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci ofiary. W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Po burzliwym weekendzie polskie wybrzeże cieszy się dziś spokojem i słońcem. W Łazach wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 17 stopni. Woda jest czysta i bezpieczna. Nie odnotowano obecności sinic. Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Plamy z podkładu na ubraniach nie muszą oznaczać ich końca. Wystarczy szybka reakcja i użycie płynu do naczyń lub płynu micelarnego, aby usunąć świeże zabrudzenia. Fikser do makijażu może pomóc ograniczyć takie sytuacje, tworząc ochronną warstwę na skórze. Pamiętajmy, aby dać kosmetykom czas na wyschnięcie przed założeniem ubrań. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
2: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
1: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy.
2: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wirus RSV stanowi poważne zagrożenie dla niemowląt, prowadząc do ciężkich infekcji i hospitalizacji. Eksperci apelują o wprowadzenie powszechnej profilaktyki, która mogłaby zmniejszyć liczbę hospitalizacji nawet o 98%. Obecnie w Polsce dostęp do ochrony mają tylko dzieci z grup ryzyka, podczas gdy ponad 80% hospitalizowanych niemowląt to dzieci zdrowe. Skuteczna profilaktyka polega na jednorazowym podaniu przeciwciała monoklonalnego, co może zapobiec ciężkiemu przebiegowi choroby. W innych krajach takie działania już przynoszą pozytywne efekty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: gdzie?
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3398 odcinku Barw Szczęścia, który pojawi się po wakacjach, Oliwka zaprosi Tomka na lunch, co wzbudzi w nim nadzieję na odbudowę ich związku. Jednak spotkanie okaże się mieć zupełnie inny cel. Oliwka chce zakończyć ich relację i zaproponuje Tomkowi odkupienie jego udziałów w firmie. Tomek, zaskoczony, będzie musiał przemyśleć jej ofertę, co rozczaruje Oliwkę, która chciała załatwić sprawę od ręki. Dla Tomka to bolesny cios, gdyż liczył na coś więcej niż tylko rozmowy biznesowe. Oliwka jasno da do zrozumienia, że to koniec ich wspólnej przyszłości. Każde z nich musi teraz poukładać swoje życie na nowo.
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Grupku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich?
1: Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20:50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, niedawno wyszła za mąż. Ślub odbył się w malowniczym otoczeniu Gibraltaru, a obecni byli tylko najbliżsi. Aktorka podzieliła się zdjęciami z ceremonii na Instagramie, wzbudzając falę gratulacji od przyjaciół z planu. Wśród składających życzenia znaleźli się m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Bosak. Tymczasem w serialu M jak miłość losy Anity i Kamila wciąż się rozwijają. Para, choć od 5 lat razem, nie spieszy się do ślubu, ale planuje wspólne dziecko. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na dalsze losy tej uwielbianej pary.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player.
2: W 1939 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje groźny wypadek, tym razem z udziałem Agnes i Marysi. Choć ich auto wypadnie z drogi, obie kobiety wyjdą z tego bez poważnych obrażeń. Marysia rozpozna w sprawcy Dominika, odpowiedzialnego za wcześniejszą tragedię, w której zginęła Franka. Walat, mimo prób ucieczki, nie uniknie konsekwencji, gdyż jego auto utknie na poboczu. Na miejscu szybko zjawią się policjanci, a nagranie z wypadku trafi do internetu. To odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno nie pozostawi widzów obojętnymi. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Basia stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Podczas gdy Krzysztof przygotowuje uroczystą kolację, jego żona zostaje zaatakowana i uprowadzona. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na tle skomplikowanej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi. Krzysztof, nieświadomy tragedii, czeka na powrót ukochanej. Tymczasem Marcelina kończy pracę nad demaskatartykułem, nie wiedząc,

0: chcesz zadrwić z jej obecnego męża, Melicha, poddając w wątpliwość jego oddanie sprawie. Ten odcinek zapowiada się na prawdziwy test lojalności i uczuć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw.
3: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
3: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie $10 milionów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
3: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
2: Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne. Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Plamy z podkładu na ubraniach nie muszą oznaczać ich końca. Wystarczy szybka reakcja i użycie płynu do naczyń lub płynu micelarnego, aby usunąć świeże zabrudzenia. Fikser do makijażu może pomóc ograniczyć takie sytuacje, tworząc ochronną warstwę na skórze. Pamiętajmy, aby dać kosmetykom czas na wyschnięcie przed założeniem ubrań. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić podobnie 15 stopni Celsjusza. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów. Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, znalazła się w centrum uwagi, gdyż niektórzy twierdzą, że jej współprace są źle oznaczane. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi, a Kubicka twierdzi, że zna dane sygnalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowczo zaprzecza, jakoby ujawniał takie informacje. Cóż, wygląda na to, że w świecie influencerów nie brakuje dramatów i tajemnic.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława, skradła całe show. Jej występ, pełen emocji i talentu, sprawił, że publiczność stała jak zaczarowana, a brawa nie milkły. Choć Nina zachwyca głosem i urodą, sama nie jest pewna, czy chce iść śladami dziadka. Cóż, może czas pokaże, czy mamy do czynienia z nową gwiazdą, czy też Nina wybierze inną drogę.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba i Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury, mimo że Ania Karwan według ekspertów była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia. Chelsea Wolfe, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności. Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Mick Jagger, żywa legenda rock'n'rolla, od ponad 60 lat nie schodzi ze sceny, a jego energia zdaje się być nie do zdarcia. Ten niegdyś mały chłopiec z Dartford, który miał podążać śladami ojca gimnastyka, wybrał jednak muzykę i w wieku 7 lat poznał Keitha Richardsa. To przypadkowe spotkanie na stacji kolejowej w 1961 roku dało początek The Rolling Stones, zespołowi, który stał się kulturowym fenomenem. Jagger, nie tylko jako wokalista, ale i aktor, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością, a jego solowe projekty pokazują, że wciąż ma wiele do powiedzenia.
1: Tabula Rasa. Zespół, który jeszcze niedawno był nowicjuszem, teraz szykuje się na podbój Wrocławia. Po koncertach z gigantami jak Kult i Lady Punk, muzycy zagrają samodzielny koncert 24 października w klubie Zaklęte Rewiry. Ich muzyka to mieszanka rocka, elektroniki i futurystycznych brzmień, która zdążyła już zdobyć serca fanów. Bilety na to wydarzenie znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: They what?
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu.
3: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
2: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pseudokibiców. 36-letni Jakub H., związany z kibicami Hutnika Kraków, został brutalnie pobity przez grupę 5 osób. Policja podejrzewa, że atak miał związek z porachunkami w środowisku pseudokibiców. 2 podejrzanych już zatrzymano, w tym 1 nieletniego, a 3 napastników uciekło z kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
2: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
3: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Rze zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W części polskich gmin wystąpiły kilkugodzinne przerwy w dostawie wody, ale duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, nie muszą się tym na razie martwić. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, podkreśla, że kluczem do radzenia sobie z suszą i powodzią jest retencja. W planach są inwestycje w zbiorniki retencyjne, a konsultacje społeczne dotyczące planu przeciwdziałania skutkom suszy potrwają do lutego przyszłego roku. Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
2: Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowało o przywrócenie 2 lekcji religii tygodniowo i wycofanie obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło lekcje religii do 1 godziny tygodniowo i wprowadziło obowiązkową edukację zdrowotną. Barbara Nowacka skrytykowała stanowisko biskupów, zarzucając im niechęć do edukacji o zdrowiu i bezpieczeństwie młodzieży. Biskupi twierdzą, że zmiany naruszają prawa rodziców w kwestiach wychowania seksualnego.
3: Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach.
3: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afromental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W sobotnim meczu Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem Łódź doszło do kontrowersji. Sędzia Marcin Kochanek nie przyznał rzutu karnego dla Łodzian w ostatniej akcji, co wywołało wściekłość trenera Aleksandra Wukowicia. Kolegium sędziów PZPN potwierdziło błąd arbitra, uznając, że Widzewowi należał się rzut karny. Mimo to drużyna z Łodzi opuściła boisko z poczuciem niesprawiedliwości.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa. To tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zmaga się z kryzysem formy, a jej ostatnie występy w Toronto i Cincinnati zakończyły się szybko. Teraz, przed nadchodzącym US Open, musi obronić tytuł i 2000 punktów rankingowych. Tymczasem wywołała kontrowersję, publikując na Instagramie zdjęcia z butelką tequili, co spotkało się z krytyką fanów. Sabalenka jest ambasadorką marki Maestro Doble Tequila, co budzi mieszane uczucia w środowisku sportowym.
2: Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekko atleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe lały. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Łukasz Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W polskiej kadrze lekkoatletycznej doszło do spięcia. Natalia Bukowiecka zarzuciła Anastazji Kuś kłamstwo w związku z jej wypowiedziami o braku zaproszenia na zawody diamentowej ligi w Chorzowie. Kuś wyraziła rozgoryczenie, twierdząc, że niechęć innych zawodniczek uniemożliwiła jej start. Organizator meetingu Marcin Rosengarten wyjaśnił, że priorytet mają zawodniczki z szansą na finał cyklu. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera kubańczyka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda wkracza w decydującą fazę w 186 odcinku, który zostanie wyemitowany 1 września o 17.20 na TVP2. Cichan, zdeterminowany i przebiegły, postanawia wykorzystać fundację Jasemin, by pozbawić Hancer jej majątku. W tym odcinku Hancer odkrywa jego podstępne plany, które mają na celu sprawdzenie jej prawdziwych intencji. Cichan żąda, by Hancer przekazała cały swój majątek na rzecz fundacji, co ma być dowodem jej szczerości. W tle tej emocjonującej konfrontacji pojawia się również wątek charytatywnego wieczoru, który ma przyciągnąć nowych darczyńców. Czy Hancer zdecyduje się na taki krok i jak zareaguje jej mąż Melich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce.
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Grudku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich? M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2, Artur Rogowski znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jego małżeństwo z Marysią przechodzi poważny kryzys, a Barbara, czujna teściowa, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak. Artur, przyciśnięty do muru, nie przyzna się do romansu z Joanną, ale odegra przed Barbarą rolę nieszczęśliwego mężczyzny, który czuje się zagubiony i starzejący. Czy Barbara odkryje prawdę o zdradzie zięcia? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nie przegapcie tego emocjonującego powrotu na ekrany.
1: W najnowszym, 1016 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan podejmie zdecydowane kroki, zatrzymując narzeczonego Ainur, Kiwanca, podejrzewając go o związki z gangiem. Ainur nie zamierza jednak stać z boku i przedstawi dowody na niewinność Kiwanca, zarzucając Sinanowi, że działa pod wpływem emocji. To skomplikowana sytuacja, zwłaszcza że uczucia Ainur do Sinana wciąż są żywe. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji w telewizji odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Marysia i Agnes ledwo unikną tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat, który ponownie wsiądzie za kierownicę, mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu przez policję, Walat zacznie grozić funkcjonariuszom wpływami swojego ojca. Czy tym razem uniknie więzienia? Nagranie z incydentu szybko stanie się hitem w sieci, a Paweł, widząc Walata w kajdankach, odnowi swoje pragnienie odwetu za śmierć żony. Emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów zawisną na włosku. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Basia stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Podczas gdy Krzysztof przygotowuje uroczystą kolację, jego żona zostaje zaatakowana i uprowadzona. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na tle skomplikowanej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi. Krzysztof, nieświadomy tragedii, czeka na powrót ukochanej. Tymczasem Marcelina kończy pracę nad demaskatorskim artykułem, nie wiedząc, że Sandra odkrywa szczegóły sprawy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny w serwisie VOD Player.
1: M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie wynika z jego trudnej przeszłości.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 14 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki wysłał list do Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ukraińskiego Dnia Niepodległości, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Przydacz zaznaczył, że choć dialog polsko-ukraiński trwa, prezydent Nawrocki nie planuje wizyty w Kijowie przed grudniowym szczytem Grupy 20. Minister skrytykował również ukraińskie plany dotyczące Panteonu Narodowego, podkreślając, że Polska oczekuje dialogu opartego na prawdzie historycznej. Relacje Warszawy z Kijowem pozostają kluczowym tematem polskiej polityki zagranicznej. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
0: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
2: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
0: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
2: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów. Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
0: Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów. Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. Edyta Jungowska, znana z unikania salonowych ścianek, tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN w Sopocie. Aktorka postanowiła wyprzedzić sezon i założyła sweter, choć wciąż mamy sierpień. Jej stylizacja, choć bardziej pasująca do października, przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jungowska dołączyła do obsady na wspólnej, co tłumaczy jej obecność na tym wydarzeniu.
3: Na jesiennej ramówce TVN nie zabrakło emocji i modowych niespodzianek. Katarzyna Gałązka i Joanna Jabłczyńska postawiły na fiolet, a Monika Olejnik zaszalała z koronkami. Małgorzata Rozenek-Majdan odsłoniła brzuch w czerwonym komplecie, a Wiolka Walaszczyk zaskoczyła wszystkich, pojawiając się w stroju nurka. TVN zapowiada nową odsłonę Top Model z Klaudią Eldursi na czele, a Polsat przejął Julię Wieniawę. Jesień zapowiada się naprawdę gorąco. W Pakości podczas dożynek wokalistka disco polo Sylwia Struk zaskoczyła wszystkich, wykonując odważny utwór Do nieba bram, tuż obok sanktuarium Męki Pańskiej. Internauci nie mogli powstrzymać śmiechu, widząc, jak piosenka o dość pikantnym tekście rozbrzmiewa w takim miejscu. Organizatorzy i sama artystka tłumaczą, że wszystko odbyło się za zgodą parafii, a proboszcz zapewnia, że odbiór był pozytywny. Cóż, wygląda na to, że nawet w kościele można się dobrze bawić, o ile tylko pogoda dopisze.
2: Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
3: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna. Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Queens of the Stone Age znowu zaskakują. Po serii tajemniczych filmików i brutalnych zabaw z nożem w końcu ujawnili datę premiery nowego albumu. Perfect trafi do naszych uszu 30 października. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, nowy utwór Insignificant Other już jest dostępny, a jego klip to prawdziwe szaleństwo. Kto by pomyślał, że po tylu latach nadal potrafią nas zaskoczyć?
3: Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku. Nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu. W Krakowie doszło do brutalnego morderstwa Jakuba Ksza, lidera kibiców Hutnika. Atak miał miejsce w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Wilowym. Policja zatrzymała 2 podejrzanych, w tym nieletniego, a 3 inni uciekli na południe Europy. Eksperci ostrzegają przed możliwą eskalacją przemocy w mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki. Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach, mimo apelu biskupów. Od września zeszłego roku religia odbywa się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpływa na średnią. Biskupi uważają, że takie rozwiązania marginalizują ten przedmiot. Tymczasem obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole proponuje 2 obowiązkowe lekcje tygodniowo i wliczanie oceny do średniej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego, co wstrzymuje jej wejście w życie. Decyzja ta podzieliła Polaków niemal porówno, co pokazuje najnowszy sondaż. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94% ocenia ten krok negatywnie. Natomiast sympatycy opozycji w 75% popierają prezydenta. Ustawa miała na celu walkę z medyczną dezinformacją i pseudomedycznymi praktykami.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły 2 koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
1: Amerykańscy żołnierze wkrótce przybędą do Polski. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że będzie to brygada licząca od 3,5 do 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja o lokalizacji stałej bazy wojskowej ma zapaść do końca roku, a rozważane są okolice Wrocławia i Poznania. Obecność amerykańskich wojsk ma wzmocnić naszą siłę odstraszania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Ziobro potwierdził przyjaciół. przyjęcie 450 tysięcy złotych dla swojej fundacji od Przemysława Krala. Były minister sprawiedliwości zaznacza, że nie znał darczyńcy osobiście, a w sprawie darowizny zaufał byłemu funkcjonariuszowi CBA, Arturowi Chodzińskiemu. Ziobro podkreśla, że środki pochodziły z kancelarii adwokackiej Krala, a nie z giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polityk tłumaczy, że potrzebował funduszy na walkę z autorytarnymi działaniami władzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Niemcy planują wprowadzenie nowego podatku od napojów, który obejmie także produkty bez cukru. Projekt Ministerstwa Finansów zakłada opodatkowanie napojów takich jak Cola Zero, napoje owsiane czy bezalkoholowe piwa. Nowa opłata ma przynieść budżetowi około 2 miliardów euro rocznie. Propozycja spotkała się z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku, co budzi obawy producentów o zbyt krótki czas na dostosowanie się do zmian.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw odnotowano wyraźne obniżki cen. Aramco prowadzi w cięciach cen oleju napędowego, oferując go o złotówkę taniej na metrze sześciennym niż konkurencja. Benzyna również tanieje, choć w mniejszym stopniu. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Spadki cen są efektem obniżek notowań ropy Brent i umocnienia złotego. Niestety, od września spodziewany jest wzrost cen na stacjach z powodu zakończenia rządowego programu obniżonego VAT na paliwa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Od niedzieli w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, w tym jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega, że odmowa ich realizacji to łamanie prawa. Już w poniedziałek rano 11 par jednopłciowych otrzymało transkrybowane akty małżeństwa. W przypadku odmowy przez jeden urząd pary mogą ubiegać się o transkrypcję w innym urzędzie stanu cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy dokumentów, zależne od płci osób zawierających związek. Zmiany te są wynikiem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie net billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIKa nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwa. Emocje sięgają zenitu w 1016 odcinku. Zakochany Poyraz nie wytrzymuje rozłąki z chorą Naną i mimo ostrzeżeń decyduje się wejść do jej pokoju. Ignorując ryzyko, pragnie być z ukochaną, choć sam może paść ofiarą wirusa. Niestety, jego obawy się spełniają i zaczyna odczuwać objawy choroby. Mimo wszystko Poyraz jest szczęśliwy, bo może spędzać czas z Naną. Ich powrót do zdrowia potrwa dłużej niż przewidywano, a niektóre ważne rozmowy będą musiały poczekać. Jednak najważniejsza dla Poyraza jest bliskość z ukochaną. Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20.50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej...

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły między innymi podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
1: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
0: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie